0: Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W Mieście o Świcie wracamy z Janem Mencfelem do rozmowy o przygodowniku warszawskim. U ciebie w książce na pierwszy plan moim zdaniem przede wszystkim wysuwasz się ty trochę, twoje spojrzenie na Warszawę i to, jaka ty byś chciał, żeby ona też może była w takim naszym odczuciu ogólnym. I o to właśnie chciałam cię zapytać, o tą potrzebę, z jakiej ta książka wyszła i o to, gdzie ty się widzisz jako autor przygodownika.
2: No myślę, że Warszawa, choć jest wspaniałym miastem, jest też, jak każde duże miasto, trochę przytłaczająca i życie w niej potrafi dojechać, krótko mówiąc, nie każdego pewnie, pod różnymi względami, a to finansowymi, bo to nie jest tanie miasto, a to jakimiś życiowymi. I myślę, że to, co zawsze działa, przynajmniej w moim przypadku, przekonałem się o tym już wielokrotnie, to kiedy jest nam jakoś gorzej, kiedy trudniej nam się odnaleźć, to spacer, jakaś wycieczka, odkrycie czegoś nowego, zwiedzenie czegoś, to zawsze jest coś, co poprawia nam nastrój. I żeby to zrobić, nie musimy właśnie nigdzie wyjeżdżać. Nie trzeba rzucać wszystkiego i planować wielkiej wyprawy zagranicznej, tylko można sobie zaplanować fajne popołudnie albo fajną sobotę, właściwie w granicach naszego miasta i przeżyć taką odświeżającą, ekscytującą albo po prostu jakąś refleksyjną przygodę, no właśnie nie wyjeżdżając z Warszawy. I to jest moje odkrycie i moje jakieś takie doświadczenie, którym się chcę podzielić też z czytelnikami. Ale myślę, że ta książka też jest trochę może jakąś formą dyskusji, czy wrzucenia jakiegoś nowego elementu do takiej, no, współczesnej tożsamości Warszawy, bo mam takie wrażenie, że coraz bardziej idziemy w stronę takiego miasta bardzo drogiego, bardzo nowoczesnego, takiego błyszczącego, luksusowego, gdzie tak naprawdę właściwie nie ma nic za darmo. Ja wszystkie przygody, które opisałem w książce, to są rzeczy, które można zrobić zupełnie za darmo. Można po prostu pójść, obejrzeć coś, pójść i się przejść, pójść i coś zwiedzić i nie zapłacić za to ani złotówki. I chciałbym, żeby Warszawa pozostała takim miastem, w którym nie wszystko jest na sprzedaż, w którym chronimy też cenne miejsca, na przykład przyrodniczo, i żeby po prostu nie zatracić tego warszawskiego charakteru, który myślę, że dzisiaj na pewno jest wielką atrakcją tego miasta.
1: Zapytam teraz takim głosem trochę nie swoim, tylko który sobie wyobrażam jako taki sceptyczny. Panie radny, tyle jest do zrobienia w tym mieście. Bobrami się trzeba zająć. A to czemu pan pisze jakiś przygodownik?
2: No właśnie dlatego, że na co dzień zajmuję się tymi poważnymi sprawami i no cóż, to była taka moja odskocznia od tego, że muszę tu a to walczyć z nielegalnymi reklamami, a to z wyburzeniami jakichś budynków, a to z wycinkami drzew, bo niestety ciągle takie rzeczy w Warszawie są na porządku dziennym. Chciałem po prostu trochę też w tej książce się wyżyć, że tak powiem, w takim bardziej pozytywnym sensie.
1: Korzystając z tej okazji, że możemy o tym teraz porozmawiać, jakoś chociaż pod koniec naszej rozmowy o przygodowniku warszawskim, chciałam zapytać właśnie o to, co twoim zdaniem teraz jest jakby najważniejsze, czym musimy się najbardziej zająć?
2: No myślę, że właśnie musimy jakoś spróbować nie dopuścić do tego, żeby Warszawa stała się właśnie takim miastem, w którym właściwie jest miejsce tylko dla bogatych, mówiąc krótko, i mamy duży problem z kosztami życia, przede wszystkim z kosztami mieszkań. Na szczęście wiele rzeczy udało się utrzymać na takim poziomie przystępnym, na przykład mamy dobre ceny biletów w komunikacji miejskiej i wydaje mi się, że to jest jakieś zadanie dla nas. Ja też sobie stawiam taki cel jako radny, żeby właśnie Warszawa się tak do końca nie skomercjalizowała i nie stała się takim miastem na sprzedaż, bo wiele miast popełniło taki błąd i odkręcanie go, kiedy się już pozwoliło na zabudowanie jakichś cennych miejsc, no jest dużo trudniejsze niż po prostu uratowanie tego, co teraz mamy. Na przykład chociażby dzikiego brzegu Wisły, który chyba warszawiacy już polubili, ale mogę sobie łatwo wyobrazić, że ktoś padnie na pomysł, żeby tam postawić jakieś kolejne biurowce, wieżowce albo mieszkania za kilkadziesiąt tysięcy złotych za metr.
1: Też, żeby zakończyć naszą rozmowę na przygodowniku, zaczęłam trochę od tego, że to jest też literackie, że moim zdaniem to też jest fajne, fajnie, dobrze napisane. I też na tym chciałabym skończyć, bo też wyczuwam między wierszami w tej książce, że to jest taki projekt, gdzie masz jakiś pomysł, przychodzi ci pomysł do głowy, jesteś mega podekscytowany i bardzo chcesz to zrobić i myślisz sobie, muszę to zrobić, zanim ktoś inny to zrobi, i potem zaczynasz wątpić. Jest taki proces, czy to będzie naprawdę jednak dobre, a w końcu mówisz, a dobra, robię. Jak to było?
2: No, trochę tak to było. Też dziękuję wydawcy, czyli Newcomers, że uwierzyli w ten projekt i zechcieli go wypuścić na światło dzienne. No na pewno zastanawiałem się, czy radnemu wypada wydawać taką książkę, która jest trochę czasami niepoważna wręcz, bo to jest książka napisana w jakiejś takiej czasami śmiesznej konwencji. No ale ostatecznie uznałem, że chcę się też podzielić z mieszkańcami Warszawy, tym jak ja widzę to miasto, od jakiej strony czasami na nie patrzę i że czemu mam tego nie zrobić. W końcu no to jest jakieś spojrzenie na Warszawę, które może być dla kogoś ciekawe, nowe, a może właśnie znajdą się ludzie, którzy uznają, że oni patrzą na to miasto podobnie jak ja i też będzie to dla nich fajne, żeby wiedzieć, że ktoś na to patrzy w taki sposób.
1: W Mieście o Świcie razem z nami był Jan Mentzfel, autor przygodownika warszawskiego.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: promocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Sprawdzamy, co tam w pogodzie. 6 stopni w Krakowie i w Katowicach, 9 we Wrocławiu, 11 w Poznaniu, 8 w Łodzi, 11 w Koszalinie, 7 w Trójmieście, 9 w Warszawie, 7 w Warmii i Olsztyn i w Lublinie 8 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Wszystko się zgadza. 7 na zegarze. Dojechałam, mimo że weekend poraził mnie na tyle swoją intensywnością, że mogło być też zupełnie inaczej w poniedziałek. Dzień dobry, kochane i kochani. Dzisiaj 28 dzień września, a ja zapraszam do 10 na najlepsze śniadanie w mieście, a może nawet na ziemi całej.
2: Nastaw się na chill out.
1: Będzie dużo muzyki, dużo książek, dużo zaproszeń i dużo niespodzianek. Dobrego dnia.

0: Ładne to było, 12 minut po godzinie 7. Słuchacie Chini Z. To jest mój trench, słychać przez mikrofon. To ciekawe. Nie zdjęłam, bo zmarzłam. Ubierajcie się ciepło, zaraz go zdejmę i nie będzie słychać. Pod spodem jest sweter, spokojnie. 28 dzień września, poniedziałek. Imieniny Wacława, Marka i Libuszy. Dzisiaj dzień języków migowych. I zdanie na dziś w moim ulubionym kalendarzu brzmi: dopóki istnieje życie, jest nadzieja. I w tym krótkim zdaniu, naprawdę, naprawdę krótkim, kryje się wszystko, co powinniśmy sobie przypominać w sytuacjach trudnych, skrajnych, dramatycznych, przykrych, beznadziejnych, bezsensownych, bo moja babcia całe życie mi powtarza, że to jest tylko moment, to jest tylko chwila. Przypomnijcie sobie jakieś fatalne momenty z przeszłości i pomyślcie, ile z tych momentów zostało dzisiaj, tutaj, teraz. To była ja, wasza poranna coachini. Dzisiaj między innymi o cennych rzeczach, które możemy znaleźć nawet tam, gdzie się ich zupełnie nie spodziewamy, i o idei szczęśliwych przypadków, i o tym, jak można z niej korzystać, ucząc dzieci. Między innymi, czyli Alison Apsey pojawi się i jej wspaniałe przemyślenia, jej świetna rozmowa i jej rozmowa z Marią Hawranek, która napisała między innymi książkę Tańczymy już tylko w zaduszki i Wyhoduj sobie wolność, reportaże z Urugwaju. A to spotkanie dwóch zupełnie wyjątkowych kobiet, ale będzie też o festiwalu filmowym w Gdyni, więc zapraszam i życzę wam miękkiego lądowania w poniedziałek, bo myślę, że może być niektórym potrzebne.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: poniedziałek, 28 dzień września i dzisiaj, drodzy i drogie, jest Dzień Języków Migowych. Z językiem migowym jest tak, że jak się już w to wejdzie, to można przepaść. Wiem, co mówię, bo na studiach logopedycznych miałam język migowy. Na świecie istnieje około 200 do 300 różnych języków migowych, a społeczność głuchych liczy około 70 milionów osób. Polski język migowy, czyli tak zwany PJM, ma własną gramatykę, alfabet i historię sięgającą 1817 roku, ale języków migowych jest bardzo dużo. Jest także w Polsce SJM, czyli system migowy. I tam nie ma polskich deklinacji i koniugacji. I są dwie szkoły właśnie, jeżeli chodzi o język migowy. Polski jest PJM i SJM. To jest prawdziwy język, bardzo różny od polskiego. Jako językoznawczyni wiem, co mówię. Sporo osób jest przekonanych, że polski język migowy to po prostu język polski, ale ze słowami oddanymi w formie gestów. A tak naprawdę mamy do czynienia z osobnym językiem. Historyczne języki migowe najczęściej powstawały w miejscach skupiających osoby głuche. Zazwyczaj takimi miejscami są szkoły. Są znane jednak przypadki, w których kilkoro niesłyszących dzieci z jednej rodziny stworzyło swój własny język migowy, zaadoptowany później przez całą wioskę. I może dzisiaj trochę poopowiadam, bo skoro jest dzień języków migowych, a uczyłam się migowego na studiach i obowiązkowym, też to jest ważne, przedmiotem na studiach logopedycznych jest surdologopedia, czyli logopedia zajmująca się głuchymi. No i dużo ciekawostek może któreś gdzieś was w którymś momencie zaskoczą. To zapraszam w tę poniedziałkową podróż. Mam nadzieję, że ogarniacie rzeczywistość, że pijecie właśnie kawę albo wrzątek, albo herbatę, albo napar z imbiru. Na przykład też można pić sobie, jak kto woli, i że nie taki straszny ten poniedziałek, jak go wszyscy malują już mniej więcej od rana w niedzielę.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Gorący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie. Jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl.

0: spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru: 100 objawów perimenopauzy. W psychologii: cudzy sukces, dlaczego się porównujemy, a także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: dzisiaj dzień języków migowych. Sporo osób jest przekonanych, że polski język migowy to po prostu język polski, ale ze słowami oddanymi w formie gestów. To nie jest prawda. Uczyłam się języka migowego na studiach logopedycznych. Jest on obowiązkowy w ramach dziedziny, która nazywa się surdologopedia. Historycznie języki migowe najczęściej powstawały w miejscach, które skupiały osoby głuche. No i w szkole to jest taki pierwszy punkt, który się pojawia w głowie, ale znane są przypadki, w których kilkoro niesłyszących dzieci z jednej rodziny stworzyło język migowy, a później zaadoptowała ten język cała wioska. Polski język migowy ma własny alfabet, gramatykę, a także słowa nieprzetłumaczalne na język foniczny. To jest fascynujące. I polski język migowy nazywa się PJM, ale jest też system języka migowego. PJM różni się od języka polskiego tym, że nie ma w nim odmiany przez przypadki, osoby i czasy, przeszłość i przyszłość. Zaznaczane są na przykład słowami było albo będzie. I to język, w którym głusi komunikują się na co dzień. Jest pierwszy język, który przyswajają dzieci głuchych rodziców. Te słyszące fonicznego polskiego uczą się później w przedszkolu albo od tych, którzy słyszą i są obok głuchych. Podobnie jak w fonicznym polskim są dialekty i regionalizmy są też. To są różne znaki określające to samo słowo. Na przykład słowo herbata miga się inaczej w kilku miastach. No i czy to bardzo utrudnia komunikację? Nie do tego stopnia, żeby ją uniemożliwić. Tak jak mieszkaniec Ustki dogada się z góralem z Zakopanego, tak porozumiewają się też osoby głuche z różnych części kraju. Co ciekawe, wspomniałam już o tym i to jest ciekawostka, że w Polsce też jest system komunikacji migowej, który bazuje na gramatyce języka polskiego i to się nazywa system językowo-migowy. Został kiedyś stworzony przez nauczyciela ze szkoły dla głuchych, żeby ułatwić naukę języka polskiego. To jest bardzo trudny język do przetłumaczenia, bo trzeba sobie uzmysłowić z okazji tego, że mamy dzisiaj Dzień Języków Migowych, że języki migowe są językami wizualnymi i przestrzennymi. Czyli to, jak sobie układamy dłonie i ręce, to jest jedno, ale mimika, mowa ciała, ułożenie tych znaków w przestrzeni, wielkość ruchów, która wskazuje na wielkość przedmiotów, ale też na skalę wyrażeń abstrakcyjnych, zaznaczające czas przeszły słowo było, o którym wspomniałam, zamigane blisko siebie, oznacza niedaleką przeszłość, ale już to zamaszyste, kawałek dalej, oznacza czasy bardzo odległe. Oczywiście tłumacze języka migowego są w stanie przekazać najważniejsze aspekty wypowiedzi, ale zawsze coś umyka w tłumaczeniu. Tak to już z tłumaczeniami jest, a z tłumaczeniami języków wizualno-przestrzennych jest tak dużo częściej, wydawać by się mogło. Języka migowego używają nie tylko głusi. Osoby niesłyszące, dla których polski język migowy jest pierwszym językiem, często identyfikują się z kulturą głuchych i uważają się za członków mniejszości językowo-kulturowej, jak Ślązacy czy Kaszubi. To było moje największe zaskoczenie w poznawaniu surdologopedii. I ważna informacja na koniec, może dzisiaj jeszcze trochę wrócimy do międzynarodowych języków migowych na przykład, ale słowo głusi zapisujemy z wielkiej litery. Jest to wskazanie na dumę z przynależności i identyfikację z tym środowiskiem. Pisani z małej litery głusi to po prostu grupa osób niesłyszących, którzy z kulturą głuchych się nie identyfikują. Dzisiaj może jeszcze też wrócę do samby w świecie ciszy, czyli jak w środowisku głuchych i w kulturze głuchych ludzie słuchają muzyki i opowiem wam trochę o projekcie Migiem na Majka, którego celem była właśnie edukacja muzyczna głuchych dzieci, młodzieży i dorosłych, czyli będzie dużo o tupaniu.
1: Nastaw się na Chillout.

0: oryginalny mężczyzna w koszulce polo i w mokasynach. To jest w tej piosence właśnie tak. Tak było. Który jest prawie aniołem. Dobra, dość. Koniec jest tego. Co do idealnego mężczyzny, proszę bardzo. Ludzkość to pytanie zadaje sobie od tysięcy lat, szczególnie ta druga strona ludzkości, czyli ta kobieca, czy idealny mężczyzna w ogóle istnieje. Przed chwilą, proszę bardzo, wyśpiewane. Może to jest tylko postać, którą każda epoka dopisuje sobie na nowo. Starożytni Grecy mieli na to nawet słowo kalos kagatos, czyli piękny i dobry jednocześnie. A propos idealnego mężczyzny, kalos kagatos, tyle że ich bohaterowie wcale nie byli idealni. Odyseusz był sprytny i odważny, ale przez 20 lat nie wracał do chaty. Więc ja nie wiem, czy to jest znowu takie fajne, chcę pojechać i nie wrócić. Po drodze kłamał, kogo się dało. Średniowiecze dało nam rycerza wiernego damie i honorowi, ale spójrzcie na Lancelota, najlepszy rycerz świata, który zdradza własnego króla. Romantyzm postawił na buntownika, tajemniczego, trochę cierpiącego, trochę niebezpiecznego. Przypominam wichrowe wzgórza. Do dziś to jest symbol miłości, która niszczy. I nawet jeśli Elordi go gra, to i tak widać, że on jest niebezpieczny, chociaż jest piękny. Umówmy się. A u nas, proszę bardzo, prusowski sznyt z zeszłego tygodnia. Ambitny, hojny, zakochany do szaleństwa i właśnie przez to przegrany. Nawet pan Darcy, ikona romansu, na początku jest po prostu nieznośnym snobem. Literatura prawie nigdy nie pokazuje ideału, pokazuje zarysowania i właśnie te zarysowania sprawiają, że pamiętamy ich tak doskonale. W latach 30. jedna z badaczek, to była chyba Margaret Mead, która badała ludy Nowej Gwinei, zauważyła coś zaskakującego w jednym plemieniu. I kobiety, i mężczyźni byli łagodni i opiekuńczy, a w innym obie płcie były agresywne, a w innym jeszcze role wyglądały niemal odwrotnie niż w Europie. Z kolei w wielu kulturach męskości nie ma tej męskości po prostu, tylko trzeba ją ciągle udowadniać. To oznacza, że prawdziwy mężczyzna nie jest faktem biologicznym, tylko egzaminem, który społeczeństwo układa inaczej w każdym miejscu i czasie. Z drugiej strony dzisiaj koleżanki mówią, że mamy twardzieli, komedie romantyczne i czułych idealistów. I Kena z Barbie chciałoby się dodać. Wydaje mi się, że powinniśmy już w tym momencie o 7:52 zostawić tę wydmuchaną atawistyczną męskość na chwilę i na przykład pójść sobie po herbatę, a w międzyczasie pamiętać, żeby niezależnie od płci i słuchanej muzyki mieć w sobie całą masę życzliwości, czego wam życzę i sobie też, także też.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Panorama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Muzyka i głos AI.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie. Chili Z. Pogoda.
7: Proszę zakładać płaszcza, bo jest chłodno. Rano. Sprawdzamy. Zaczynamy od Warszawy. 10 stopni. W Warszawie 8. Warmia i Olsztyn 9. Trójmiasto 11. W Szczecinie i w Poznaniu 10. We Wrocławiu i w Katowicach 9. W Krakowie i 8 stopni w Lublinie.
6: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
7: Dzień dobry, minęła 8, 28 dzień września, poniedziałek, imieniny Wacława, Marka i Libuszy. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień języków migowych. A ponieważ poranek jest mądrzejszy od wieczora, to zapraszam z całym potencjałem nowego tygodnia, żeby w to wejść i zaufać, że będzie super i dobrze. Za super 5 zł do skarbonki.
6: Chili Z. Nastaw się na chill out.
7: Dwa wyrazy, których nie powinno się używać. Super i fajnie. Mój błąd. Zapraszam. Magda Kasperowicz.

0: 10 minut po godzinie 8 słuchacie Chini Z. Teraz o sambie w świecie ciszy. Zapraszam do przekroju online. Berenika Steinberg, kulturoznawczyni i dziennikarka, która pięknie opisała to, co wydawać by się mogło nieopisywalne. Ja mam zawsze problem w pisaniu o muzyce albo mówieniu też o muzyce, no bo przecież to wszystko jest w środku. Tuląc się do nogi fortepianu, odpoczywając w fotelu z głośnikami pod siedzeniem, dotykając dłonią altówki albo rapując w języku migowym na wibrującej podłodze, głusi i niedosłyszący opowiadają, jak zaspokajają swój głód muzyki. Dzisiaj jest dzień języków migowych, ale chcę wam powiedzieć, że kiedy czytam o przyjmowaniu muzyki, bo trudno to mówić o słuchaniu, odbieraniu może, ale to w przypadku słyszących też się sprawdza. Moja siostra wracała ze szkoły, to jest fragment, i do wieczora ćwiczyła na fortepianie. Z pokoju obok nic nie słyszałem, ale z bliska już trochę tak. Ona siadała przy instrumencie, a ja pod nim. Przystawiałem głowę do nogi fortepianu, czułem wibracje i słyszałem dźwięki strun nad sobą. Najbardziej lubiłem Beethovena. To było mocne. Nie rozumiałem, o co w tym chodzi, ale czułem, że to coś pięknego. Nie jest tak, że jedno słuchanie muzyki jest gorsze, a drugie lepsze. Piotr Klimek, kompozytor, opowiada o tym, że kiedy słuchamy fug Bacha, to może być dla nas po prostu ładne, ale kiedy ktoś jest muzykiem, to słyszy tematy, kontrapunkty, przeprowadzenia, jeszcze inaczej słucha historyk muzyki. Utwory można odbierać w wielu warstwach, większość z nas nie ma dostępu do nich wszystkich. Historia Migiem na Majka to jest taki projekt, który mnie niezmiennie wzrusza, chociaż to był chyba 2012 rok, kiedy kompozytor Piotr Klimek właśnie w Szczecinie rozpoczął edukację głuchych dzieci, młodzieży i dorosłych. Najpierw wszyscy uczyli się ósemek, potem szesnastek, trioli i tak dalej. I wtedy jeden z kolegów Piotrka, który prowadzi zespół samby brazylijskiej, powiedział: może będziemy tupać. Przyniosę wam surdo, jak ktoś w to surdo uderzy, to wszyscy będziemy czuli się jak w dobrze nagłośnionym klubie. Surdo to jest wielki bęben brazylijski. No i ci wszyscy ludzie zaczęli tupać sambę i tańczyć. Mimo że to w ogóle nie pasuje. W każdym razie edukacja muzyczna głuchych dzieci, młodzieży i dorosłych i ten projekt Migiem na Majka to jest coś bardzo wzruszającego i polecam wam poczytać właśnie artykuł Bereniki w przekroju online o sambie w świecie ciszy. A ja pamiętam, że byłam kiedyś w takim barze dla głuchych, gdzie właśnie były wibracje i cała podłoga chodziła i ściany. To niesamowite doświadczenie. No to zamykamy temat języków migowych i za chwilę o festiwalu filmowym w Gdyni. Słów kilka.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 20 minut po godzinie 8 słuchacie Chini Z. Przez ścianę Maćka Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A Srebrnymi Lwami. I to jest po prostu taka wiadomość, że za chwilę zacznę ryczeć tutaj siedząc. Srebrne Lwy dostał film Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy, o którym wam opowiadałam jakiś czas temu, bo byłam na pokazie przedpremierowym i to jest taka dobra wiadomość, że tyle czułości, tyle piękna miłości i tak subtelnej sztuki dociera do jurorów, do gości festiwalowych i że są jeszcze ludzie na tym łez-padole, którzy patrząc na ten film uruchamiają w sobie najczulsze struny. Ta nagroda należała się Łukaszowi, należała się twórcom, twórczyniom, bo jest to zupełnie wyjątkowa historia o spotkaniach, które się wydarzają, które się wydarzyły, które się nigdy nie wydarzą, które zostawiają małe ślady, duże ślady, wielkie ślady, dziury w sercu, dziury w głowie. Jeżeli macie pójść, i powiedziałam to też ostatnio, a dzisiaj to powtórzę, na jeden film jesienią do kina, to niech to będzie Powiedz mi, co czujesz. A w pytaniu, co czujesz, zawarte jest właściwie wszystko, a w odpowiedzi na to pytanie jeszcze więcej, bo to nie jest proste pytanie. Ale jeszcze do Złotych Lwów, może na chwilę. Przez ścianę to historia oparta na faktach, miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Bardzo minimalistyczne kadry, czarno-białe i w tej kategorii zdjęcia Jolanta Dylewska otrzymała nagrodę. 1947 rok. Marysia Dębska trafia do Wiesława Pajdak w tej roli. Marysia Dębska, grająca Wiesławę, trafia do więzienia przy ulicy Rakowieckiej za działalność w podziemiu antykomunistycznym i pewnej nocy kobieta rozpoczyna rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morsa z zajmującym sąsiednią celę Jerzym Śmiechowskim i w tej roli Jakub Gierszał. Robiąc ten film, twórcy zadali sobie pytanie o nadzieję. Wtedy, kiedy jest sytuacja beznadziejna, jeżeli świat jest przeciwko nam, gdzie tej nadziei szukać, gdzie ona mieszka? I wydaje mi się, że znaleźli tę odpowiedź. Szukali jej w dość niekonwencjonalnym miejscu i też w niekonwencjonalny sposób, ale bohaterowie pokazali, że nic nie jest w stanie ocalić człowieka poza miłością. I to nie jest film o relacji, ani o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego. To jest film o tym, że wszystkie rzeczy gdzieś muszą się w nas urodzić i że dopiero kiedy one się w nas urodzą, czasami w bólach, czasami po wielu latach, a czasami z lekkością i łatwością, wtedy dopiero to, co się w nas urodzi, możemy przenieść na drugiego człowieka, na społeczeństwo, na naród, na ogród. Bardzo dobre dwa tytuły filmowe, bardzo dobre kino, bardzo dobre filmy, bardzo piękne filmy. Przez ścianę i Powiedz mi, co czujesz. Może dzisiaj jeszcze pogadamy o tym, że Pawlikowski został najlepszym reżyserem, bo to on otrzymał statuetkę dla najlepszego reżysera. Za scenografię do jego filmu wyróżniono Kasię Sobańską i Marcela Sławińskiego. W kategorii najlepsza muzyka Zuzanna Wrońska i Marcin Macuk i to jest Hotspot. A twórczyni tego obrazu Agnieszce Smoczyńskiej przyznano Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego. Montaż Agnieszka Glińska, scenariusz Bartek Bartosik. Pierwszoplanowa rola męska Anson Boone. Nagroda publiczności Dobry Chłopiec Jana Komasy. Gratulacje.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Jeszcze wspomnijmy o aktorkach. Pierwszoplanowa aktorka najlepsza Jaśmina Polak, drugoplanowa Monika Frajczyk, i to one zagrały milenialki trenujące pole dance, Jack Zotik.

0: Autopromocja.
1: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
3: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
2: Pomogą mi z tym wszystkim?
3: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
2: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
3: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
2: Idealnie. Rezerwuję.
3: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Cappuccino, caffè latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
16: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Charles Baudelaire. Gdy widzę, jak przechodzisz, moja obojętna, i poddajesz harmonii smyczkowego pienia krok, ruch, gest, drgnienie serca, a nawet rytm tętna, wodząc nudę w głębinie swojego spojrzenia. Gdy widzę upiększone chorobliwym wdziękiem czoło Twoje, na którym się wieczór rozjarzył od gazowych kinkietów w subtelną jutrzenkę, i oczy jak z portretu patrzące z Twej twarzy, mówię: jakże jest piękna i świeża przedziwnie. Wieńczy ją ciężar wspomnień, ta wieża mądrości. A tak jak miąższ brzoskwini, ślepo i naiwnie serce jej do wymyślnej dojrzało miłości. Czyś owocem jesieni, o smaku królewskim, zapachem egzotycznych oaz i klimatów, czyś żałobną amforą czekającą łezki, wezgłowiem dla pieszczoty czy wiązanku kwiatów. Wiem, są oczy z wyrazem czystej melancholii, choć nie kryje tajemnic ich głębia zazdrosna, sanktuaria bez bóstwa, szkatułki bez koli, bardziej puste i głębsze niż wy, o niebiosa. Czyż o lśnieniu nie starczy, abyś była złudą? Serce me, gardząc prawdą, przed pozorem klęknie. Czyś jest obojętnością, głupotą czy nudą, maską czy szychem? Witaj, wielbię cię w twym pięknie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów. Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej ciebie.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne na rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

0: się na Chill Out. Chili Z. Chili Z. Pogoda.
1: 14 stopni w Warszawie. Do góry. 13 w Trójmieście, 11 Warmia, 13 w Szczecinie i we Wrocławiu, 11 w Opolu i w Krakowie, 14 w Katowicach i w Łodzi i w Kaliszu też, a w Lublinie 11, pokazują właśnie termometry, i 11 w Rzeszowie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Wszystko się zgadza, minęła 9.28 dzień września, poniedziałek, imieniny Wacława, Marka i Libuszy. Dzisiaj dzień języków migowych, a ja zapraszam do godziny 10, żeby nam się ten tydzień dobrze zaczął. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Nastaw się na chill out.

0: Słuchajcie, czyli za 9 minut po godzinie 9. Wielkie wyznanie wiary w to, że poprzez dialog możemy dojść do prawdy. Tak o spektaklu 12 gniewnych ludzi mówił reżyser Piotr Ratajczak. Teatr Współczesny w Warszawie wystawił ten spektakl. To jest znany scenariusz, ten sam, który na podstawie którego powstał legendarny film z 1957 roku. To jest opowieść o sile demokracji, o sile argumentów, o sile dialogu i o tym, że w pewnej zamkniętej społeczności właśnie używając takich argumentów racjonalnych i wymieniając się doświadczeniami możemy dojść do pewnej prawdy, możemy przekonać partnera. To jest trochę nostalgiczna opowieść o tym, że było to możliwe w debacie publicznej. Obecnie funkcjonujemy w tak ogromnej wielości wykluczających się wzajemnie poglądów, opinii. W zasadzie nie ma żadnego porozumienia pomiędzy stronami. I chyba tak jest, że z wrażliwością ten odbiór rzeczywistości jest dosyć pesymistyczny. Akcja jest osadzona w amerykańskiej kulturze, bo gdzie miałaby być osadzona, ale jest to zaproszenie do pewnego rodzaju formy debaty i możemy ją przenieść z lat 50. spokojnie tutaj. My natomiast bez przerwy zderzamy się, mówię my, bo może powiem ja. Myślę, że żyjemy w pewnych nieprzekonujących się wzajemnie światach, a ten spektakl może nam przynieść odrobinę nadziei i odrobinę otuchy, co jest dzisiaj chyba bardzo ważne.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 9. Ostatnio usłyszałam takie wspaniałe zdanie, wzięłam sobie je do serca. Cieszę się i kąpię się i pływam z radością w tej niewiedzy. I tak sobie pomyślałam o tym, nie wiem, że my się bardzo tego nie wiem boimy, że jak ktoś nam zadaje jakieś pytanie, na przykład dotyczące już nie tylko zasobów wiedzy czy tego, no, to jest konfrontujące, prawda? Żeby odpowiedzieć nie wiem, to jest też odważne, ryzykowne, żeby sobie na taką niewiedzę i na takie nie wiem pozwolić. I tak pomyślałam sobie, że nie wiem, to jest najkrótsze wyznanie wolności, jakie zna język. Dwa słowa, a otwierają więcej drzwi niż cała encyklopedia, bo żyjemy w epoce, która nie wybacza luk. Każde pytanie ma odpowiedź w 3 sekundy, każda cisza zostaje zagłuszona przypisem. Kto mówi nie wiem, wygląda jak ktoś, kto wyszedł z domu bez telefonu, znam takich. Podejrzanie, trochę bezbronnie, trochę bohatersko, a przecież wszystko, co naprawdę ważne, zaczyna się od niewiedzy. Nie wiem, czy ktoś nas pokocha i dlatego warto zapytać. Nie wiemy, jak skończy się książka i dlatego przewracamy stronę. Nie wiemy, co jest po śmierci i na tej jednej niewiedzy stoją wszystkie katedry, wiersze i kołysanki świata. Dziecko nie wie, że się nie da, więc próbuje. Mędrzec wie, że nie wie, więc słucha. Pomiędzy nimi stoi człowiek, który wie wszystko i to ten człowiek jest najbardziej samotny, bo nikt go już niczym nie zaskoczy. I niewiedza nie jest pustym pokojem, to jest pokój, w którym jeszcze nikt nie poustawiał mebli i można w nim tańczyć. I przypomnijcie sobie teraz, kiedy ostatnio odpaliliście sobie muzykę? Indywidualnie, bądź w duecie, albo w tercecie, albo w trio i zaczęliście tańczyć. Następnym razem, kiedy ktoś zapyta, a wy poczujecie w gardle to małe, wstydliwe, nie wiem, wypuśćcie je, bo to jest po prostu jak trzymanie kieszenia w kluczy. Nie wiem, jest piękne.
1: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Chinese to już teraz książka do dostania. Tak sobie pomyślałam, że nie było rano i nie wiem dlaczego nie było rano, ale będzie teraz, bo nigdy nie jest za późno na dobrą literaturę i na dobre książki i na dobre czytanki. To jest książka Miłosza Piotrowskiego, Niebionka na pętli, brawurowy debiut, zabawa konwencją blokowej opowieści, ale też zejście do piekła umeblowanego przez milenialny przełom. To nie jest zwykły portret prowincji, to jest historia dorastania, przyjaźni i odwagi, która prowadzi do zguby. A więc dawaj struna, zjedz tego łaka, pokaż wszystkim, kto to... No i tu pojawia się słowo niecenzuralne, więc nie można, ale myślę sobie o debiutach, że się czeka na takie książki i lubię ten wyraz, spektakularny styl. Niby to taka powieść blokowiskowa, których na polskim rynku wydawniczym przecież nie brakuje, ale podana z takim w ogóle impetem, z taką miłością. Już teraz do dostania. magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
1: Nastaw się na chillout.

0: To była lekkość i z całego serca życzę wam takiej lekkości. Dzisiaj, jutro, zawsze. Moja przyjaciółka kiedyś, kiedy miałam lat 25, powiedziała do mnie: życzę ci, żebyś kiedyś w życiu poznała, co to znaczy nieznośna lekkość bytu. 20 lat później dowiedziałam się, co znaczy ta... Trochę nie umiem liczyć. 15 lat później postarzałam się. A nie powinnam, bo przecież jestem młoda. I wartka. I żwawa. W każdym razie wiele lat później dowiedziałam się, czym jest nieznośna lekkość bytu i chcę wam życzyć takiej każdego dnia. Bez względu na to, czy was trafiają jakieś razy, czy nie. Bo to wszystko jest do ogarnięcia. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Za chwilę Rafał Turowski. Życzę wam wspaniałego, dobrego dnia. I słyszymy się jutro punktualnie o 7. Cześć.
1: Nastaw się na Chillout.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

0: 10 właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Malarstwo, grafika, rzeźba, plakat, ceramika są zawsze obecne na targowisku sztuki w Warszawie, ale ta nadchodząca edycja będzie bogatsza. Towarzyszyć jej będzie specjalny program, a w nim Dzikie historie, czyli plenerowa wystawa na placu Konesera, spektakl teatralny Graszyny Musiałowskiej dla dzieci oraz rysunek i portrety na żywo, do tego jeszcze konkursy. Tak celebrowane będą 19 urodziny cyklu. Zapraszamy więc w najbliższy weekend 3 i 4 października do Centrum Praskiego Koneser od 10 do 18. Wstęp jak zawsze jest bezpłatny. Teatralna pasja i przyjaźń, spotkania po latach i chęć, żeby lokalnej publiczności pokazać dobrą, ciekawą sztukę. Oto festiwal teatralny Krzesło, na który znów zapraszamy Was do Żyrardowa. Tym razem w programie m.in. widowisko plenerowe i Czerwony kapturek na wesoło, czyli spektakl białostockiego Teatru Lalek. Tegoroczne Krzesło będzie spotkaniem z twórczością Williama Szekspira, Tadeusza Słobodzianka i Marka Koterskiego. Wśród imprez towarzyszących są też dwa koncerty. Pierwszy na otwarcie całego festiwalu, czyli w piątek, to będzie projekt Współcześni Niepokorni. Na scenie pojawią się Błażej i Rafał Kowalewscy z tekstami Mirona Białoszewskiego, Stanisława Grochowiaka, Czesława Miłosza, Tadeusza Różowicza i innych poetów. Festiwal potrwa do niedzieli, a wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Ostatnim spektaklem będzie niedzielne przedstawienie Nie lubię pana, panie Fellini, monodram Małgorzaty Bogdańskiej. Zapraszamy na ten spektakl o 18, ale wcześniej oczywiście na wszystkie inne festiwalowe wydarzenia. Być może pamiętacie zeszłoroczną, niezwykle wzruszającą galę przyznania nagrody literackiej Nike. Przed nami kolejne wręczenie nagród. Przypomnijmy, że w finałowej siódemce są Anna Bikont, Dorota Grabek, Krzysztof Łapiński, Weronika Murek, Justyna Golikowska, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch. Przewodniczącym jury 30. edycji konkursu jest Witold Bereś, a wyniki plebiscytu Nike czytelników poznamy już 3 października. Zostaną one opublikowane na wyborcza.pl. 4 października gala przyznania Nagrody Literackiej Nike w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
1: W pogoni za kulturą. CZ. Pogoda.
0: W poniedziałek piękna pogoda właściwie w całym kraju. Wyjątkiem będzie północny wschód, gdzie będzie pochmurno, ale nie deszczowo. Poza tym piękne słońce i temperatury właściwie letnie. 20 stopni dzisiaj w Gdańsku, 22 w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej na zachodzie 24 stopnie w pasie od Szczecina przez Gorzów, Zieloną Górę po Wrocław.

0: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Taką prognozę pogody to naprawdę lubię przedstawiać. Jak długo jeszcze będę miał okazję? Oby jak najdłużej. Dzień dobry, witajcie w nowym tygodniu. 28 września do godziny 13 mam przyjemność nastawiać was na chillout.
0: Chili Z. Nastaw się na chillout.
1: Jordan Rakey i Femi Coleozona. Dobry początek naszego spotkania.

10 minut po 10. O matko, co tam się będzie w tym Krakowie działo naprawdę. 29. Międzynarodowe Targi Książki coraz bliżej, bo za niespełna miesiąc, od 22 do 25 października. 500 wystawców, 1000 autorów z Polski i zagranicy i za chwilę ich nazwiska. No nie wszystkich 1000, ale niektórych. 1250 wydarzeń podczas tych trzech zaledwie dni. Spotkania autorskie, premiery, warsztaty, dyskusje. A do tego program branżowy, trzy hale Expo w Krakowie, Wisła, Dunaj i Karpaty zmienią się w przestrzeń tych, których łączy literatura. Pełne spektrum, od literatury pięknej przez kryminały, thrillery, fantastykę, non-fiction, young adult, książki dla dzieci i młodzieży, spotkania z literaturą piękną, festiwal literatury kobiecej, mroczne historie, dziecięca i młodzieżowa strefa literacka i to wszystko na wspomnianych trzech scenach oraz 14 salach seminaryjnych. Mottem tegorocznych targów są słowa Agnieszki Osieckiej, uwaga, drugi człowiek, z utworu Zabawy poufne. Wybór przypadkowy nie jest, bo w tym roku przypada 90. rocznica urodzin poetki i autorki tekstów. Kto przyjedzie? Olga Tokarczuk, między innymi John Irving. John Irving przyjedzie do Krakowa. Katarzyna Bonda, Szczepan Twardoch, Maksim Chatham, Toshikazu Kawaguchi, Jan Martel, czy pisarka, której jestem wielkim fanem, Krystyna Sabaliaskauta. Na targach będą także wydarzenia dla najmłodszych czytelników. Wśród gości pojawią się autorzy książek dla nich. Poza tym między innymi urodziny Kubusia Puchatka, warsztaty Jak się leczy książki, czy spotkanie Młodzi Detektywi w akcji. Słuchajcie, żeby powiedzieć o całym programie 29 targów, potrzebowałbym godziny. A ja tylko zwracam uwagę na to, że one za niespełna miesiąc są i informuję uprzejmie, że do tego wyjątkowego wydarzenia będziemy w Czyli Zet wracali.

0: Mogło coś z tego jeszcze być, ale niestety się rozpadło. No i stąd tytuł Potential. Sombr w Chilizet w poniedziałkowe przedpołudnie. 22 minuty po 10 Kali Uchis na naszej playliście już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chilizet.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chilizet.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie.
8: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Ćwiartka kurczaka za 4,99 za kilogram czeka na Ciebie.
12: Do środy. Ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Minut do 11. Kraje Azji Środkowej są bardzo interesujące, bardzo egzotyczne, coraz modniejsze. No i jest tam, mówiąc najdelikatniej, nieco inaczej niż u nas. Mamy oto przed sobą analizę, którą przeprowadziło Radio Swoboda. No i wynika z tej analizy, że władze tychże państw, no cóż, regulują zachowania swoich obywateli w sferach również prywatnych i próbują to uzasadnić ochroną rodziny, tradycji czy też świeckiego charakteru państwa. Najdalej idące regulacje obowiązują w Tadżykistanie. Przepisy dotyczą wesel, urodzin, pogrzebów. Przepisy określają liczbę gości, liczbę potraw podczas tych uroczystości, a władze twierdzą, że przepisy mają po prostu chronić rodziny przed nadmiernymi wydatkami. I tak przed 2 laty mieszkaniec Duszanbe, stolicy, został ukarany grzywną $3000 za zorganizowanie w domu zaręczyn córki. Policja mu zarzuciła urządzanie święta z udziałem krewnych i bliskich oraz wręczanie prezentów. No tak właściwie było. Ograniczenia dotyczą także urodzin. Latem tego roku 2 mieszkanki Duszanbe zostały ukarane za organizację przyjęć, które władze uznały za zbyt wystawne. Poza tym tadżyckie władze ingerują w ubiór i praktyki religijne. Na przykład prawo zakazuje noszenia odzieży określanej jako, cytuję, obca kultura narodowej. W Uzbekistanie, jak czytam, w życie ludzi wtrącają się władze lokalne, odpowiednik sołtysa czy też wójta w jednym z regionów wszedł do prywatnego domu i skrytykował gospodynię za stan jej podwórka oraz, uwaga, zawartość kuchni. No ale najzabawniej jest w Kazachstanie. Co prawda skala takich formalnych ograniczeń jest dużo mniejsza, ale prezydent Kazachstanu, Tokajew, publicznie wypowiada się o pożądanych zachowaniach obywateli kraju, którym kieruje. Podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się przed miesiącem, powiedział tak. To nie jest właściwe, kiedy mężczyźni zaczynają się obejmować i całować. Kobiety całują mężczyzn, mężczyźni całują kobiety. Nigdy nie było w naszych zwyczajach tego, żeby mężczyźni się całowali. Mężczyźni powinni podawać sobie dłoń, mocno ją uścisnąć, a nie podawać rękę jak ciepły kotlet. Zawsze tak było, oświadczył prezydent Kazachstanu. No i to są takie władze, które zajmują się naprawdę ważnymi sprawami.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Hurricane to oczywiście nie o sile wiatru, a o sile uczucia. Canons, czyli Z. Za kwadrans 11. Leon Bridges nagrał właśnie nową płytę, nagrał i wydał. I będziemy się temu krążkowi przysłuchiwali po 11, bo to jest nasza płyta tygodnia. Przed 11, Kwiat Jabłoni, Sam Fender i Elton John. Jestem tu zupełnie.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: 11 właśnie minęła. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Koncert inaugurujący sezon w Warszawskiej Filharmonii Narodowej już w najbliższy piątek. Trochę już o nim mówiliśmy. Przypomnijmy, że melomanie wysłuchają utworów Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara. Także w październiku wyjątkowy koncert chóralny, na który w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak zapraszał Bartosz Michałowski, dyrektor chóru.
3: Ta muzyka powinna być przynajmniej przystępna, w jakiś sposób atrakcyjna, ale jednocześnie, i to jest myślę drugi bardzo ważny aspekt, staram się je układać tak, żeby w każdym programie znalazło się też coś dla koneserów. Krótko mówiąc, jeżeli mówię o twórczości Mortona Feldmana, no to jest muzyka, która wywoła na pewno emocje, muzyka kontemplacyjna, awangardowa, ale jest też muzyką wymagającą.
2: Jak mówił Bartosz Michałowski w tej rozmowie, dzisiaj Filharmonia nie jest pierwszym wyborem podczas planowania wolnego czasu, stąd program musi być układany w sposób przemyślany, z myślą o różnych odbiorcach.
3: I teraz nie wyobrażam sobie dwóch części koncertu złożonych z takich właśnie utworów, dlatego w drugiej części pojawi się Requiem Canticorum Jamesa Whitburna, który jest muzyką do słuchania. Po prostu każdy, ktokolwiek jej posłucha, będzie nią urzeczony, nie mając nawet jakiegokolwiek doświadczenia związanego z muzyką klasyczną. Obok chóru grają organy, w tym utworze jest też partia saksofonu sopranowego, co myślę jest dosyć atrakcyjne. I tego typu programy moim zdaniem są w stanie zaspokoić oczekiwania zarówno nowych słuchaczy, jak i koneserów.
2: W programie tego koncertu jest też muzyka estońskiego kompozytora Veljo Turmisa, stworzona do poezji Vivi Luik. Już teraz zapraszamy. Ten koncert 13 października rozpocznie się o 19. Crime, czyli krakowski festiwal kryminału, nadciąga. Druga edycja wydarzenia już za kilka dni, a wśród gości są tym razem Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Marek Krajewski, Izabela Janiszewska, Robert Małecki, Magda Stochula i Klaudia Muniak. W programie jest wiele warsztatów pisarskie, dialogowe, ale też zajęcia z samoobrony, grafologiczne, czy te o prawie autorskim. Zapraszamy już teraz 3 i 4 października. Wszystko odbywać się będzie w Nowochódzkim Centrum Kultury, a wstęp jest bezpłatny. Nagroda Fundacji Sztuki Polskiej ING powędrowała w tym roku do Anety Grzeszykowskiej za jej najnowszy cykl Córka, który prezentowany jest wciąż w Galerii Raster. I tę wystawę wciąż jeszcze można oglądać. Do 31 października będzie na Was czekać. Natomiast spotkanie ze sztuką tej samej artystki w szerszym zakresie, bo to będzie wystawa retrospektywna, czeka nas już niedługo w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Prawie wszystko. Tak brzmi jej tytuł. Ta ekspozycja obejmie pracę z 11 cykli fotograficznych zrealizowanych przez artystkę przez ostatnie 20 lat. Oprócz fotografii to będzie również wideo i rzeźba. Zapraszamy na wernisaż 9 października.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 3 minuty po 11, w poniedziałkowe przedpołudnie. Hayley Williams, Nectar Woods na playliście Chili Z, na jesiennej playliście Chili Z. No a później nowiutka płyta Leona Bridgesa. To nasze plany na najbliższe.
1: Chili Z, nastaw się na chill out.
0: Kwadranse. Simmer, Hayley Williams, anonsowana.

Leon Bridges. Jeśli pozwolicie, dzisiaj najpierw dwa słowa o samym artyście. Ponieważ Leon wcale nie ma na imię Leon, tylko Todd Michael. Lipiec 1989 roku przyszedł na świat w Atlancie, ale właściwie całe życie mieszkał w Fort Worth w Teksasie. Co prawda muzykował jako nastolatek jeszcze, ale nie planował zostać gwiazdą. Trochę grał na gitarze, grał na ulicach Fort Worth, ale poznał Austina Jenkinsa i Joshua Blocka z White Denim i oni pomogli mu nagrać pierwsze utwory w takim klimacie, w jakim go znamy, czyli w takim retro brzmieniu. No i pierwszym z nich było Coming Home. I to nagranie zaczęło szybko przyciągać uwagę w internecie. Tak się zaczęło. W 2015 roku ukazał się jego debiutancki album właśnie pod tym tytułem, a mamy oto najnowszy album, który się ukazał, który dzisiaj 28, czyli który ukazał się w piątek, 25 września. Zatytułowany jest Happiness Anytime. I w tym tygodniu będziemy się do tej płyty przytulać. Dzisiaj utwór zatytułowany Fly Baby.

płyty Happiness Anytime, Fly Baby, Leon Bridges. Kolejna odsłona płyty tygodnia jutro, o tej samej mniej więcej porze. Kwadrans po 11, Matilda Mann i Daniel Spaleniak teraz przed nami.

0: Daniel Spaleniak, czyli za 22 minuty po godzinie 11. Cóż tu dzisiaj możemy poświętować? Ach cóż, ano mamy Światowy Dzień Serca i tak przy okazji Dzień Jabłka. I to jest dobra okazja do świętowania jednego z najpopularniejszych owoców w sposób dość makabryczny, mianowicie zjedzenia go. No bo wiecie, jak mówią Anglicy, jedno jabłko dziennie, a do lekarza nie chodzisz. Pomijając fakt, że jabłka, a szczególnie teraz, są po prostu obłędnie pyszne. Życzę zatem wesołego dnia jabłka. Ella Eyre w Chilizet już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
2: Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
5: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chilizet.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.

0: Topoty Komaks.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru 100 objawów perimenopauzy. W psychologii cudzy sukces, dlaczego się porównujemy, a także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.

Spójrzmy teraz w niebo, to może nie dokładnie teraz, a w środę, no to zapiszmy sobie, żeby w środę spojrzeć w niebo. No bo słuchajcie, w najbliższą środę Księżyc znajdzie się na tle Plejad. I według astronomów obserwacje tychże Plejad oraz Księżyca będzie można zacząć wczesnym wieczorem około 7:30. Najlepiej przy użyciu lornetki, ale i bez niej coś tam będzie widać. Przy czym coś tam to nie miało postponować to, co będzie widać, tylko te Plejady, które na co dzień są trochę mniej widoczne. Zjawisko pozostanie widoczne z nami przez całą noc. Plejady, w ich skład wchodzi kilkaset gwiazd, w których, jak wspomniałem, kilka widać gołym okiem. Przez lornetkę zobaczymy tych Plejad już kilkadziesiąt. Same Plejady są młodziutkie, mają zaledwie około 100 milionów lat, a dzieli te Plejady od nas dystans mniej więcej 450 lat świetlnych. Plejady oczywiście wzięły się z mitologii greckiej. One były córkami Atlasa, jednego z tytanów. Gdy dowiedziały się o śmierci swoich sióstr Hiad, popełniły samobójstwo, a Zeus przeniósł je na niebo. Zresztą na niebie w sąsiedztwie Plejad widoczna jest również gromada o nazwie Hiady. No więc wieczorem w środę, ostatniego dnia września, Księżyc będzie się znajdował w fazie kilka dni po pełni i będzie widać prawie 80% jego tarczy. No więc widok Księżyca na tle, czy też w pobliżu Plejad, oglądamy przez lornetkę, ustawiając tak pole widzenia, żeby mieć w nim całe Plejady oraz kawałek Księżyca. To już najbliższą środę. Nastawiamy sobie komórki na 19:30.

George Michael. No, w przypadku kobiety George to będzie chyba Jerzynka. George ma tak naprawdę na imię Jess i pochodzi z Sydney. No, oczywiście po co komu outro. Za 12 minut będzie południe. Elza i Stach Bukowski z kwiatem jabłoni jeszcze przed 12.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 12 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kraków będzie jedynym w tym roku miastem, gdzie zobaczymy wystawę WordPress Photo. W tym roku na konkurs napłynęło ponad 57 tysięcy zdjęć ze 141 krajów. O tematyce najbardziej aktualnej, palącej są tutaj kadry poświęcone zbrojnym konfliktom, a także nadużyciom ze strony organów ścigania, kryzysowi klimatycznemu i wzmacnianiu pozycji kobiet. Nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach, takich jak zdjęcia pojedyncze, cykle fotograficzne oraz projekcje długoterminowe. Krakowska wystawa w ramach wydarzenia Siła Fotografii 2026 prezentowana będzie w Nowochódzkim Centrum Kultury od 2 października. Jazz i literatura po raz 12 wspólnie zagrają w Chorzowie. Chodzi oczywiście o festiwal, który zacznie się 8 października koncertem grupy Omasta.
3: Zespołu, który łączy ze sobą jazz, hip-hop i kulturę uliczną. Zespół, który jest absolutnym objawieniem jazzowej sceny. Naprawdę dopiero rok temu wydali swoją pierwszą płytę i ona absolutnie oszołomiła i publiczność, i krytyków.
2: Mówiła w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Marzena Anioł, pomysłodawczyni wydarzenia.
3: Natomiast już w tym roku szykują kolejną płytę. Na koncercie w Chorzowie będą Państwo mogli posłuchać, jak sam mówi zresztą zespół, po raz ostatni tych utworów z pierwszej płyty, ale jednocześnie na pewno nie zabraknie utworów z nowej płyty. Także zapraszam fanów Omasty, ale też tych, którzy są ciekawi takiego młodego polskiego jazzu, który potrafi połączyć tradycję i nowoczesną.
2: I na ten koncert teraz już mamy dla Was podwójne zaproszenia. Jak zawsze możecie zgłosić się do nas pisząc na adres kultura@chillyz.pl. Na scenie literackiej w tym roku m.in. spotkania z Filipem Łobodzińskim i Mariuszem Szczygłem. Do tego programu na pewno jeszcze będziemy wracać, a teraz już czekamy na Wasze zgłoszenia w sprawie koncertu. Na muzyczną opowieść o mieście, które nigdy nie oddało ducha, o stolicy w czasach powstania warszawskiego, zaprasza dzisiaj wieczorem Teatr Kamienica. Pomysłodawcą, reżyserem i głównym wykonawcą koncertu zatytułowanego Sypka Warszawa jest Artur Goc, wokalista, aktor stołecznych scen, tytułowy bohater powieści Idol Marty Fox, zafascynowany tematyką powstania warszawskiego. Historię powstańców oraz ludności cywilnej z 1944 roku poznał, jak mówi, dzięki Emilianowi Kamińskiemu, który zaszczepił w nim miłość do miasta i zainteresowanie jego przeszłością. Dzisiaj wieczorem na pewno będzie mówił o tym więcej. Zapraszamy na ten koncert o 19:00.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, do 13:00 nastawiam Was na chillout. Wśród propozycji konkurs taki popołudniowy, który pojawi się na antenie za mniej więcej pół godziny. Orion Sun, Olympia Vitalis, Kali Uchis na naszej jesiennej playliście.
1: Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: Nieczęsto mówimy w Czyli Zet o amebach. No to jeśli pozwolicie, mam dwa słowa o amebach, bo to jest bardzo interesujące. Mianowicie jedna z ameb, mianowicie żyjąca w kalifornijskich gorących źródłach ameba o bardzo trudnej nazwie, której nie będę czytał, pobiła o co najmniej 3 stopnie Celsjusza rekord odporności na wysoką temperaturę wśród złożonych form życia. O czym czytamy dzisiaj. W ogóle taki bezwzględny rekord temperatury, w jakiej może przetrwać żywy organizm, wyobraźcie sobie, to jest 122 stopnie. Ale przez dziesięciolecia uważano, że dla organizmów o komórkach złożonych, czyli zwierzęta, rośliny, grzyby i niektóre mikroorganizmy, ta temperatura to jest stopni 60. No może dodajmy, że 60 stopni to jest temperatura, w której pralka dezynfekuje i usuwa mocne zabrudzenia. To jest temperatura, przy której miód traci swoje właściwości. To jest średnio wysmażony stek, który ma w środku temperaturę około 65 stopni. Gdy tymczasem wspomniana ameba o trudnej nazwie żyje w temperaturze nawet do 64 stopni. I to odkrycie przesuwa granice tego, co uważaliśmy za możliwe, mówi autorka tego badania. Może istnieć jeszcze więcej eukariontów, czyli w tym wypadku ameb, które mogą przetrwać w jeszcze wyższych temperaturach niż nam to wiadome. Dlaczego to jest ważne? No, autorka tego badania tłumaczy. Za każdym razem, gdy ustanawiamy nowy rekord świata w sporcie, to jest niesamowite i celebrowane, nawet jeśli chodzi o milisekundy. Powinniśmy to samo zrobić z amebami. Te niewielkie zmiany poszerzają naszą wiedzę na temat tego, co naszym zdaniem jest możliwe.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Earth Connection.

0: Allo Parks we własnej osobie. Tu, czyli Z, poniedziałkowe popołudnie, mamy 20,5 minuty po godzinie 12. Konkurs taki popołudniowy, umówmy się za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy. Już dziś po 22:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: On czeka, ona też czeka. A one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.

Pół do pierwszej minęło. Michał Zabłocki przemierza Śląsk, znany i nieznany. Jego wyprawa liczy prawie 500 kilometrów. Zatrzymuje się w założonych w średniowieczu miastach, zwiedza zapomniany czeski zakątek, zdobywa twierdze husytów i pije w śląskich gospodach. Powstała z tego książka Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska i tę książkę mam dla Was w konkursie takim popołudniowym. Naprawdę nie tylko dla mieszkańców Śląska. Fantastyczna lektura. Dorzucam Melody Gardeau w Olimpii, jak zawsze. Smyczka od Chili Z. Jeśli chcemy wziąć udział w konkursie, do czego gorąco namawiam, dzwonimy pod 321-321-500. Są jak zawsze trzy kategorie. Wybieramy jedną, czytam pytanie ukryte w tej kategorii i trzy możliwe odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest poprawna i tę poprawną wskazujemy, mając tylko jeden strzał. Jeżeli pojawia się problem, no to oczywiście dajemy znać, to próbujemy ten problem jakoś tutaj w sposób nieopresyjny rozwiązać. Kto chce? 321-321-500.

0: kurs taki popołudniowy.
1: Jest Mirka z nami. Cześć, dzień dobry. Halo. Cześć Mirka. Halo, halo.
2: No tak, dzień dobry, witam.
1: Cześć, dzień dobry. No, wszystko dobrze. Dobra, Mirka, mam dla ciebie fantastyczny reportaż o Śląsku. Mam płytę Melody Gardo i mam smyczkę, czyli Z. Takie trzy fajne drobiazgi do wygrania w poniedziałek na dobry początek tygodnia. Gotowa?
2: No, tak, bardzo miło.
1: Dobrze, też się cieszę. Są trzy kategorie jak zawsze. Dzisiaj mam dla ciebie kategorie następujące. Kategoria składniki, kategoria gdzie to i kategoria problematyczna. Wybierasz jedną, czytam pytanie, trzy odpowiedzi.
2: Nie wiem, tak jakoś intuicja mi podpowiada składniki.
1: Dobrze. Chociaż nie wiem, czy to nie jest najtrudniejsze pytanie z tego zestawu. No ale...
2: Można zmienić?
1: Nie. Teraz już nie damy sobie radę. Mirka, remuladę. Remuladę robi się z A. dziczyzny, B. z marchwi, czy C. z majonezu.
2: Boże drogi. Ale jaki wstyd.
1: Dlaczego wstyd? Słuchaj, ja na przykład w życiu nie zrobiłem remulady nigdy.
2: Mhm.
1: To mogę podpowiedzieć.
2: Aha.
1: Chcesz?
2: Ale jeszcze raz odpowiedzi.
1: Dziczyzna, marchew albo majonez.
2: Kurczę. Marchew chyba całkowicie odpada.
1: To jest poprawna sugestia.
2: Mhm. Majonez chyba też tak kiepsko brzmi, więc...
1: Może ja podpowiem, że siedzi koło mnie Dominika Biegańska i ona wie, z czego się robi.
2: O, Dominika, podpowiedz mi.
1: Jest prośba o podpowiedź. Dobrze, to podpowiedź będzie taka od nas, że w sprawie tego składnika to nasz kraj jest podzielony właściwie na pół.
2: A właśnie, bo tam jest kętrzyński majonez. To może ten majonez.
1: Może już... nie chodziło nam akurat o tę markę, o której byłaś uprzejma wspomnieć. Nie mam pod...
2: Czyli jednak dobrze mi mówiła intuicja, że to będzie dziczyzna.
1: Majonez. Powiedziałaś majonez, tak.
2: Tak, tak.
1: A kraj jest podzielony na pół, bo jedna część je taki na W, a drugi taki na K. Majonez nie będziemy mówić, No właśnie o tym nie słyszałem jeszcze. Tylko nie wiem, czy to jest dobry moment, żebyśmy teraz dyskutowali o majonezach. Wystarczy awantura o lalkę, a nie o majonezy. W każdym razie słusznie, tak, Mirko, powiedziałaś w pierwszym zdaniu swoim...
2: Słusznie jest ta awantura o lalkę.
1: Słusznie w swoim pierwszym zdaniu, pierwszym słowie powiedziałem, u nas tak jak w jednym z 10, pierwsza odpowiedź się liczy, to jest majonez.
2: No to świetnie.
1: Remuladę robi się z majonezu.
2: Jeszcze nie było konkursu, w którym nie bym przegrała. Czwarty konkurs po dłuższej przerwie, no i go wygrałam znowu.
1: Brawo, brawo.
2: Ale to tylko za pomocą miłego podpowiedź prowadzącego.
1: Pełna zgoda. Dobrego popołudnia, dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrowić proszę Dominikę. Do widzenia.

Tu czyli Z za 10 minut pierwsza. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i liczę na Was jutro o 10, a popołudnie spędzicie z Bartkiem Winczewskim. Ofelia jeszcze przed 13.

0: Zastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Uwaga, łowcy naklejek, gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do stu!
6: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: 13 na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry. Tak już
0: spieszyłam się do tego, żeby zacząć. Nie widzieliśmy.
2: Pierwszą informację, dzisiaj się nie widzieliśmy, a nie wiem, czy ty pamiętasz, jakie było młodzieżowe słowo roku poprzednio, w zeszłym roku.
0: Rel?
2: Szpont, Six Seven i Okpad były chyba te, które były na szczycie. Tak mi się wydaje.
0: No ale wygrać mogło jedno. Coś mi świta, że to mogło być Rel.
2: To jeszcze sprawdzimy.
0: Sprawdzimy.
2: Ale teraz ważny moment, dlatego że startuje zgłaszanie propozycji do tegorocznego plebiscytu. Jakie będzie to młodzieżowe słowo roku 2026? O tym przekonamy się 8 grudnia, no ale wcześniej właśnie można zgłaszać swoje propozycje. Jak zawsze chodzi o słowa i wyrażenia, które zdobyły popularność w ostatnim czasie. Jak zawsze mogą to być wyrazy znane od dawna, ale dzisiaj używane w innym, nowym znaczeniu. Do 25 października potrwa etap zgłoszeń, potem 3 listopada wystartuje głosowanie. No i tutaj również będziemy Was do tego głosowania zachęcać.
0: I na pewno będziemy zaskoczeni.
2: Oczywiście, jak co roku zresztą. A ta nagroda pewnie była zaskoczeniem dla laureatki, ponieważ otrzymała ją po raz drugi. Tak się złożyło podczas kolejnej gali wręczenia nagród fandomu polskiego imienia Janusza Azajdla. To jest taka nagroda przyznawana autorom i autorkom fantastyki co roku. Jedna z najważniejszych polskich nagród literatury fantasy i po raz drugi właśnie odebrała ją Aleksandra Janusz w kategorii opowiadania, w tym roku za utwór Niewiedźma, ale rok temu nagrodzono tę samą autorkę za opowiadanie Dlaczego nie ma klanu Kruka. To jest pierwsza kategoria, nagroda ma dwie. W kategorii powieść w tym roku najlepszą publikacją okazała się książka Aż zobaczycie ogień Pawła Majki. A teraz wielka muzyka. Przenosimy się do Filharmonii Narodowej w Warszawie, która już w ten piątek inauguruje sezon. Melomani wysłuchają utworów Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara. My chcemy Wam natomiast polecić taki wyjątkowy koncert chóralny, który też będzie miał miejsce w październiku. O tym, czego posłuchamy i w jaki sposób, no właśnie, program takich chóralnych koncertów konstruuje Bartosz Michałowski, mówił naszej reporterce Katarzynie Kozak, sam dyrektor chóru.
3: Ta muzyka powinna być przynajmniej przystępna, w jakiś sposób atrakcyjna, ale jednocześnie, i to jest myślę drugi bardzo ważny aspekt, staram się je układać tak, żeby w każdym programie znalazło się też coś dla koneserów. Krótko mówiąc, jeżeli mówię o twórczości Mortona Feldmana, no to jest muzyka, która wywoła na pewno emocje, muzyka kontemplacyjna, awangardowa, ale jest też muzyką wymagającą.
2: Jak mówił Bartosz Michałowski, dzisiaj Filharmonia nie jest pierwszym wyborem, kiedy planuje się wolny czas, stąd program musi być układany w sposób przemyślany z myślą o różnych odbiorcach.
3: I teraz nie wyobrażam sobie dwóch części koncertu złożonych z takich właśnie utworów, dlatego w drugiej części pojawi się Requiem Canticorum Jamesa Whitburna, który jest muzyką do słuchania. Po prostu każdy, ktokolwiek jej posłucha, będzie nią urzeczony, nie mając nawet jakiegokolwiek doświadczenia związanego z muzyką klasyczną. Obok chóru grają organy, w tym utworze jest też partia saksofonu sopranowego, co myślę jest dosyć atrakcyjne. I tego typu programy moim zdaniem są w stanie zaspokoić oczekiwania zarówno nowych słuchaczy, jak i koneserów.
2: Zapraszamy więc 13 października o 19 do Filharmonii w Warszawie.
0: Magda Bauer, dziękuję. Ciąg dalszy nastąpi już o 14.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 4 minuty po 13. Bartek Winczewski. Dzień dobry. Zapraszam na 3 wspólne godziny w Chili Z. Mam nadzieję, że dobrze mija Wam ten słoneczny, jesienny poniedziałek. Tego się trzymajmy.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania Just How You Are to Leon Thomas w Chili Z.

Phoebe Bridgers, czyli Z. Tu jeszcze z poprzedniej płyty zatytułowanej Punisher, ale od kilku tygodni słuchać możemy już nowego albumu artystki. Mało tego, już wkrótce zobaczymy ją też na kinowym ekranie w filmie Primetime, gdzie Phoebe wystąpiła u boku Roberta Pattinsona. Poniedziałkowe popołudnie z Chili Z. Mam nadzieję, że spędzimy je wspólnie. Little Dragon, Amber Mark oraz Jungle. Ich między innymi usłyszycie u nas jeszcze przed 14. Tymczasem 13 minut po 13. To Aaron Childs.

Nie było mocnych na Madonnę podczas gali Video Music Awards, która tej nocy odbyła się w Peacock Theater w Los Angeles. Królowa popu nie tylko rozbiła bank, zdobywając aż 7 statuetek, w tym dla najlepszej artystki oraz za najlepszy album, ale też po raz pierwszy od 23 lat zaśpiewała na gali, a towarzyszyły jej na scenie Sabrina Carpenter i Charlie XCX. Swoją drogą, czy słyszeliście już nowy wspólny singiel Madonny i Charlie XCX właśnie? Jeśli nie, no to przed 16 na pewno zagramy go w Chili Z. Aurora tymczasem, zaraz potem po polsku przebij śnieg i zostańcie z nami.

0: Autopromocja. Odbicia kultury w Chili Z.
1: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
0: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Castorama! Teoria
16: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
16: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
17: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
18: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
17: Pomogą mi z tym wszystkim?
18: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
17: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
18: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
17: Idealnie. Rezerwuję.
18: Konferencje dla wymagających. Na hotel Bania.pl.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
20: Jaki sekret?
21: No, ten twój patent na zakupy.
20: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
20: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
20: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
22: 18, 47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
23: To ja też chcę. 24, 39.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Sunshine, nowy album Jungle umilał nam czas latem, umilać nam będzie czas również tej jesieni, bardzo słoneczna, bardzo pozytywna, roztańczona płyta, tytułowe z niej nagranie właśnie za nami. A w listopadzie, przypominam, z grupą Jungle spotykamy się na żywo w Łodzi. W Atlas Arenie to tam właśnie panowie i pani, bo to aktualnie trio, promować będą na koncercie swoją ostatnią płytę Sunshine właśnie. Dam Swindle, Christine and the Queens, a już teraz Markus, Ivy. Tak właśnie muzycznie płyniemy przez to poniedziałkowe popołudnie w Chilli Set.

Dziennik New York Times opublikował właśnie ranking 100 najlepszych seriali XXI wieku i jak to zazwyczaj bywa, w przypadku tego typu zestawień zawsze znajdą się tacy, którym nawet na tak obszernej liście będzie czegoś brakowało. I tak jedni narzekają na brak na liście New York Times takich seriali jak Mindhunter czy Fargo, inni zwracają uwagę na pominięcie choćby tak głośnego tytułu jak Dark. No, nigdy wszystkim nie da się dogodzić. A jakie seriale znalazły się na szczycie tejże listy New York Timesa? O tym w Chili Z już po 14:00. 14 minut pozostało do spotkania z Magdą Bauer. Zostańcie, przed drugą u nas jeszcze m.in. Christine and the Queens.

0: się na Chill Out. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja, 3 dostaniesz gratis. A 2-pak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za 2-pak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł. Netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Dużo dobrego.
16: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
17: Za mniej.
0: Po reklamie.

0: Na zegarze 14, a zatem witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kolejny moment jesieni, na który czekają miłośnicy literatury, miłośnicy głębokich, mądrych opowieści, prozy i poezji, które wyznaczają nowe kierunki. Już podczas nadchodzącego weekendu poznamy laureata albo laureatkę Nagrody Literackiej Nike. Przypomnijmy, że to są dwa wyróżnienia przyznawane przez jury i to ustanawiane głosami czytelników, internautów biorących udział w plebiscycie na stronie wyborcza.pl. W zeszłym roku obie nagrody otrzymała Eliza Kącka za książkę Wczoraj byłaś zła na zielono i ta gala, tak jak już wcześniej wspominałam, była niezwykle poruszająca. W tym roku znamy już finałową siódemkę. Tworzą ją Anna Bikont z reportażem Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Dorota Grabek z opowiadaniami Zmartwychwstanki, Krzysztof Łapiński, który napisał biografię Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, Weronika Murek z powieścią Urodziny, Justyna Kulikowska z tomikiem poezji Wnyki dla światła, Zyta Rutka z powieścią Tylko durni żyją do końca, no i Szczepan Twardoch z powieścią Nul. Przewodniczącym jury 30. edycji konkursu jest Witold Bereś. 3 października poznamy werdykt czytelników. Te wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na wyborcza.pl. 4 października gala wręczenia Nagrody Literackiej Nike odbędzie się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Spotkania z Filipem Łobodzińskim oraz Mariuszem Szczygłem na scenie literackiej, a na muzycznej wspaniałe koncerty. Już w październiku zapraszamy do Chorzowa na 12. Festiwal Jazz i Literatura. 8. na start koncert grupy Omasta.
3: To nie jest aż tak zamknięte w jakieś nawet ramy alternatywy. To jest tak alternatywne, że już chyba bardziej się nie da, bo tam mamy praktycznie wszystko. Tam jest i nawiązania do R&B, i do hip-hopu przede wszystkim. No sama płyta się nazywa Jazz Report from the Hood, nie? No a Hood to jest to takie sąsiedztwo, można dzielnia. Powiedzieć, które ziemia, dzielnia, ziomkowie i tak dalej. Więc to jest bardzo taki nowojorski, taki gangsterski styl prowadzenia poetyki jazzowej w sobie.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta Chorzowa do spraw kultury. Na ten koncert mamy teraz dla Was już podwójne zaproszenia. Jak zawsze można do nas w tej sprawie napisać na adres kultura@chiliz.pl. Jeśli chcecie się wybrać, dajcie znać. Inga Iwasiów i książka Tobiasz i Wielki Liść to bohaterki dzisiejszego wieczornego spotkania z cyklu Nowa Książka w Nowym Teatrze. W każdy poniedziałek polecamy Wam te wieczorne rozmowy. Tym razem rzecz subtelna, pełna humoru i wzruszeń. Opowieść o relacji człowieka i zwierzęcia, która wymyka się prostym definicjom. Opowieść o tym, że czasem największe życiowe zmiany przychodzą po cichu, na miękkich łapkach. Czytamy w zapowiedzi na stronie Nowego Teatru. Do 19 w foyer wstęp jest bezpłatny.
0: Magda Bauer, pięknie dziękuję. Widzimy się i słyszymy oczywiście za godzinę.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
1: Przenikanie w ChiliZ. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Przenikanie w ChiliZ do 16, jak to zwykle bywa, na zegarze 4 minuty po 14. Tymczasem, no to zapraszam, kolejna wspólna godzina przed nami.
1: ChiliZ. Nastaw się na chill out.

0: Każdy z nas ma swoje ulubione seriale, takie, które zna się na pamięć i do których chce się wracać, ale są też takie tytuły, których jakości nie sposób kwestionować, taki serialowy kanon XXI wieku. I taką właśnie listę 100 najlepszych seriali minionego 25-lecia opublikował właśnie dziennik New York Times. Co ważne, ta lista nie została przygotowana przez samą redakcję. Jej kształt to wynik głosowania branżowych ekspertów. Dziennik zapytał o zdanie ponad 500 osób związanych z rynkiem filmowo-telewizyjnych. Znaleźli się wśród nich aktorzy, scenarzyści, producenci oraz inni specjaliści z branży. Każdy z nich wytypować miał 10 najlepszych według nich pozycji. Nie narzucano żadnych sztywnych kryteriów. Eksperci mogli kierować się bądź to walorami artystycznymi, bądź jakością scenariusza, wpływem na popkulturę, czy po prostu osobistą sympatią. Jak zatem przedstawia się ta lista? Na 21 miejscu znalazł się Biały Lotus, na 20 The Crown, na 19 Czernobyl, na 16 brytyjska wersja serialu The Office, na 15 6 stóp pod ziemią. To była jedna z pierwszych moich wielkich serialowych miłości. Tą drugą był serial Dziewczyny, który na liście New York Timesa znalazł się na miejscu 13. Na 11 The Office, tu wersja amerykańska. Na 10 serial Atlanta, na 9 Curb Your Enthusiasm, na 8 30 Rock, na 7 VIP, na 6 Gra o Tron, no i wielka finałowa piątka. Na miejscu 5 listy najlepszych serialów New York Timesa Fleabag, na 4 Sukcesja, na 3 Mad Men, na 2 The Wire, no i na miejscu 1 Breaking Bad. Nie wiem, czy powinienem się tym chwalić, ale ani Sukcesji, ani Mad Men, ani The Wire oraz Breaking Bad również niestety nie widziałem. Jest co zatem nadrabiać. Całą tę listę znajdziecie w sieci. Można sobie odświeżyć pewne tytuły. Można sięgnąć po rzeczy, których w ogóle się jeszcze nie widziało. Zapraszam, można się też pokłócić. Oby nie tak, jak jeszcze kilka dni temu kłóciliśmy się o naszą serialową lalkę.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.
2: Zakazany owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazany owoc, proszę nie zrywać.

Man of the House, to czyli Z Sky Newman. W grudniu minie 10 lat, od kiedy nie ma z nami George'a Michaela. Już niebawem w kinach zobaczymy koncertowy film z jego trasy promującej słynny album Fate. Dziś w nocy tymczasem hołd Michaelowi złożyli artyści występujący na gali Video Music Awards. Somber zaśpiewał słynne Fate, Ray wykonała kawałek I Knew You Were Waiting For, który niegdyś George Michael wykonywał wespół z Aretą Franklin. Adam Lambert zaśpiewał słynne Freedom. A kto jeszcze tam wystąpił? Teddy Swims oczywiście, który sięgnął po Careless Whisper. Jak to wszystko wypadło, możecie sprawdzić to w sieci. Są nagrania ze wszystkich tych występów. Teddy Swims tymczasem u nas, ale już akurat z własną piosenką, zaśpiewa za kilka minut. Tymczasem jedno z tych nagrań, które swoją premierę na antenie, czyli Z, miało w miniony piątek, w czterech plikach muzyki, to Tokyo, Tea Room i Eyes of You.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie.
8: Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: On czeka, ona też czeka. A one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi. A jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.

0: super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

muzycznym kalendarzu. Na dziś niezwykle ważna płytowa rocznica. Otóż 50 lat temu, tego dnia, 28 września, ukazała się jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki. Mam na myśli album Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. To była 18 już studyjna płyta w dorobku tego wybitnego artysty. Co ciekawe, chwilę przed jej premierą, przed rozpoczęciem prac nad tym albumem, Wonder bardzo poważnie rozważał muzyczną emeryturę. Choć jego poprzednie płyty odniosły wielkie sukcesy, był zmęczony muzycznym rynkiem, planował wyemigrować do Gany, aby tam nieść pomoc potrzebującym dzieciom. Były już nawet plany, aby zagrać pożar.

żegnalny koncert. Szczęśliwie Wonder nie zrezygnował, podpisał nowy płytowy kontrakt, którego efektem była właśnie premiera albumu Songs in the Key of Life. Płyta ta już w dniu swojej premiery zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów, podobnie zresztą jak pochodzące z niej single I Wish i Sir Duke, a to przecież nie wszystko, co znajdziemy na tym wybitnym albumie. Isn't She Lovely, Another Star, Pastime Paradise, to wszystko piosenki właśnie z albumu Songs in the Key of Life, tak samo jak ten oto piękny kawałek, który kilka lat później przypomnieli nam George Michael i Mary J. Blige, no ale z oryginałem nic się nie równa. Stevie Wonder z okazji 50. rocznicy premiery płyty Songs in the Key of Life.

Najciekawsze animacje, filmy aktorskie oraz dokumenty z całego świata, jak również inspirujące spotkania z twórcami i młodymi aktorami. Tym właśnie jest Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty, który w tym roku odbywa się już po raz 13. Tegoroczna edycja właśnie wystartowała w aż 48 polskich miastach z głównymi lokalizacjami w Warszawie i we Wrocławiu. Festiwal potrwa do 4 października, a ja już po 15 będę miał dla Was do zdobycia zaproszenia, karnety na tenże festiwal. Zostańcie zatem, 10 minut pozostało do 15. Ile to już lat czekamy na nową muzykę od Franka Oceana? No, pewnie jeszcze trochę poczekamy. Z płyty Channel Orange z roku 2012 Frank tymczasem z piosenką Super Rich Kids. Tak muzycznie kończymy tę godzinę. Zostańcie koniecznie na kolejną.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Festiwal Wend. Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie.

0: 15 właśnie wybiła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Teatralna pasja i przyjaźń, chęć spotkania się po latach, ale też ta, żeby publiczności lokalnej pokazać dobrą, ciekawą sztukę. Tak powstał Festiwal Teatralny Krzesło, który znów odbywać się będzie w Żyrardowie. Tym razem w programie m.in. widowisko plenerowe i Czerwony Kapturek na Wesoło, czyli spektakl białostockiego teatru Lalek. To zawsze jest tak na krześle, że jest muzyka i teatr, i tak też będzie w tym roku. Festiwal rozpocznie projekt Współcześnie Niepokorni. Na koncertowej scenie pojawią się Błażej i Rafał Kowalewscy z tekstami Mirona Białoszewskiego, Stanisława Krochowiaka, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, a także innych poetów. Inny muzyczny punkt programu to jest przegląd młodej żyrardowskiej sceny muzycznej. Festiwal potrwa do niedzieli. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Ostatnim spektaklem będzie niedzielne przedstawienie Nie lubię pana, panie Fellini. To jest manodra Małgorzaty Bogdańskiej w reżyserii Marka Koterskiego. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 18, ale tak jak wspomniałam, festiwal zaczyna się już w piątek i ten czas będzie wypełniony spotkaniami, spektaklami i różnymi teatralnymi działaniami. Polecamy waszej uwadze. A tych, którzy lubią czytać książki z dreszczykiem, zapraszamy do Krakowa, tym razem Crime, czyli Krakowski Festiwal Kryminału, coraz bliżej. Druga edycja wydarzenia rozpocznie się za kilka dni. Wśród gości są Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Marek Krajewski, Magda Stachula. Wiem, że w planie jest m.in. gra w szachy z Markiem Krajewskim, ale też wiele warsztatów pisarskie, dialogowe, samoobrony, grafologiczne. Wszystko to 3 i 4 października w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Wstęp jest wolny. I jeszcze zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Muzyczna opowieść o mieście, które nigdy nie oddało ducha. Tak opisywany jest spektakl, koncert Sypka Warszawa. Dziś wieczorem zostanie wykonany w Teatrze Kamienica w Warszawie. Pomysłodawcą i reżyserem jest tutaj Artur Gotz, także głównym wykonawcą koncertu. Wokalista, aktor stołecznych scen, tytułowy bohater powieści Idol Marty Fox, zafascynowany tematyką powstania warszawskiego. Te historie powstańców i ludności cywilnej z 1944 roku poznał, jak opowiada dzisiaj, co podkreśla, dzięki Emilianowi Kamińskiemu. To właśnie on zaszczepił w nim miłość do miasta i zainteresowanie jego przeszłością. No i dzisiaj wieczorem, jak myślę, powie więcej na ten temat, a przede wszystkim wykona wspaniały program artystyczny. Zapraszamy więc o godzinie 19 do Teatru Kamienica w Warszawie.
0: Z Magdą Bauer jeszcze się dziś nie żegnamy. Magda oraz W pogoni za kulturą powrócą już o 18.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Chili Z. Pogoda.
0: Jeszcze przynajmniej do końca tygodnia cieszyć będziemy się piękną polską złotą jesienią. W całym kraju w najbliższych dniach dużo słońca, mało chmur i całkiem przyjemne temperatury. Jutro na przykład od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Niemal wszędzie słonecznie i bezchmurnie, jedynie na wschodzie i na północy zachmurzenie umiarkowane.

0: Bartek Winczewski.
1: Warto łapać promienie jesiennego słońca, warto również spędzić z nami kolejną godzinę. Jessie Morph już za chwilę na jej dobry początek, a ja pięknie zapraszam 5 minut po 15 na zegarze.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Warszawa, Wrocław, Gliwice, Kraków to tylko niektóre z miast, w którym w tym roku odbywa się festiwal Młode Horyzonty, czyli największy w Polsce przegląd kina dla dzieci i młodzieży. W programie tegorocznego festiwalu między innymi filmy z Danii i Norwegii, klasyka taka jak choćby Dzieci z Bullerbyn czy Ronia, córka zbójnika. Poza tym japońskie anime, a ponadto spotkania z twórcami, rozmowy, kreatywne warsztaty i dużo, dużo więcej atrakcji dla młodych widzów. Festiwal potrwa do 4 października, a ja już teraz mam dla was karnety podwójne na tenże festiwal, na pokazy warszawskie. Piszcie na konkurs@czylizet.pl, w tytule maila wpiszcie Młode Horyzonty, no i tradycyjnie przekonajcie nas, że to właśnie do was powinny te zaproszenia powędrować. Młode Horyzonty, 13. już edycja tego międzynarodowego festiwalu filmowego, potrwa do 4 października. Role Model tymczasem w Chili Z, 10 minut po 15 na zegarze. Niebawem u nas także Ray, która odwiedzi nas w lipcu przyszłego roku. To po pierwsze, a wczoraj podczas gali Video Music Awards zaśpiewała pięknie, jak zwykle, jedną z piosenek George'a Michaela.

Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, zwycięzcą tegorocznych Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nieznana jest jeszcze data oficjalnej kinowej premiery tego filmu, ale będzie go można zobaczyć choćby na nadchodzącym warszawskim festiwalu filmowym. Ten już od 9 października, a poza zwycięskim filmem festiwalu w Gdyni na warszawskim festiwalu filmowym zobaczyć będzie można również między innymi nowy film Jesse'ego Eisenberga, czyli debiut, oraz Fjord Christiana Mungiu, film, który w tym roku zdobył Złotą Palmę w Cannes. O warszawskim festiwalu filmowym w Chili Z na pewno będziemy jeszcze mówili. Tymczasem 19 minut po 15. Two people i I'm tied to you.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
4: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Pomogą mi z tym wszystkim?
4: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
3: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
4: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
3: Idealnie. Rezerwuję.
4: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Już niebawem, bo w październiku minie rok od premiery ostatniej, jak na razie, płyty w dorobku Tame Impali. Krytykom album Deadbeat wprawdzie niespecjalnie przypadł do gustu, ale wystarczyła ta jedna piosenka Dracula, aby Kevin Parker i jego Tame Impala byli znów na szczytach list przebojów i zaliczali drugą młodość. A już w przyszłym roku ponownie zawitają do Polski, tym razem jako jedna z gwiazd Openera 2027. Jednym z artystów, na którego niezmiennie od lat czekamy w Polsce, raz było już blisko, ale coś poszło nie tak, jest Beck, który właśnie po 6 latach przerwy 2 tygodnie temu wydał nową płytę zatytułowaną Ride Lonesome. Z tego właśnie albumu w Chili Z już za kilka chwil Disappearing Act. Wcześniej Basia Małecka w zapowiedzi swojej nowej płyty.

taka właśnie jest ta nowa płyta Becka, Right Lonesome. Coś o znikaniu, z niej właśnie Disappearing Act, to za nami. Ja także już znikam, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na jutro, na 13, a już za kilkanaście minut przy mikrofonie, czyli zasiądzie Jakub Lachowicz. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.

0: Nastaw się na Chillout. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wow! W Aldi obniżyli ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Dzisiaj słonecznie, jutro słonecznie, w środę słonecznie i chyba tak będzie do końca tygodnia. Wszystko na to wskazuje, ale nocą zimno, bo tylko 4 stopnie na wschodzie, 7 w centrum, do 11 na zachodzie. I jak powiedziałem, wtorek w całym kraju z dużą, dużą ilością słońca. Nigdzie nic nie powinno padać, najcieplej będzie jutro na zachodzie kraju, tutaj do 24. 20 w centrum i najchłodniej u naszych słuchaczy na północnym wschodzie i w górach, tutaj do 17.
0: W międzyczasie w Cilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, nowy tydzień, to samo radio, mam nadzieję. No chyba, że właśnie ktoś nas poznał. No to witamy w Cilizet. 16 minęła, Jakub Lachowicz, to ja. Popołudnie należy do nas.
0: Cilizet. Nastaw się na chill out.
1: Poniedziałkowe popołudnie, a poniedziałek już na wykończeniu. Daliśmy radę, brawo dla was. I gramy. Harry Styles, Leaky Lee, to w najbliższych minutach. Kłaniam się i zapraszam do 19:00.

Wielokrotnie wam mówiłem w Chili Z, że gitara się nie starzeje i to jest kolejny przykład tego właśnie. Mrozu, chciałem powiedzieć. Mrozu to będzie za chwilę. To nie Mrozu, to Leny. Boski Leny Krawic oczywiście w Chili Z. To za nami 10 minut po 16 poniedziałkową porą. The New York Times znowu wywołuje kontrowersję. Tym razem opublikował zestawienie 100 najlepszych seriali XXI wieku. To jest zestawienie, w którym mogły znaleźć się wyłącznie seriale, których premiera odbyła się po 1 stycznia 2000 roku. I to jest lista, która nie została przygotowana przez samą redakcję, bo było skrupulatne głosowanie branżowych ekspertów. Dziennik zapytał o zdanie 516 osób związanych z rynkiem filmowo-telewizyjnym, a później liczono te głosy. Nie narzucono jednak tutaj sztywnych kryteriów, bo eksperci mogli kierować się walorami artystycznymi, jakością scenariusza, wpływem na popkulturę albo po prostu sympatią. Wśród ankietowanych znaleźli się i aktorzy, i producenci, i scenarzyści, i inni specjaliści właśnie z tej branży. I w czołowej dwudziestce znalazły się m.in. takie produkcje jak Breaking Bad, The Office między innymi, zarówno w wersji amerykańskiej, jak i brytyjskiej. Jest Sukcesja, jest Gra o Tron między innymi. Co my tu jeszcze mamy? Czarnobyl na 19, na 20 The Crown. Natomiast ranking The New York Times można uznać za istotny wyznacznik jakości wielu, wielu seriali. To internauci nie do końca zgadzają się z tymi wyborami, bo komentujący zwracają uwagę na niewłaściwe pozycje niektórych seriali, jak i na całkowite pominięcie głośnych tytułów. Chodzi o to, że na platformach takich jak Reddit czy X, dawniej Twitter, użytkownicy najczęściej wymieniają braki takich produkcji jak Mindhunter, Hannibal czy Dark. Zwrócono również uwagę na nieobecność Mister Robot i zwariowanego świata według Malcolma. Jedna z użytkowniczek napisała, że to musi być jakaś prowokacja. A mimo to, to i tak ta lista dalej jest wyjątkowym przekrojem tych najciekawszych zjawisk telewizyjnych ostatnich 20 lat. Cała lista do znalezienia w sieci. U nas teraz Girls of the Internet i Eva, Heavenly Sea. To nasza nowość z piątku, proszę bardzo, smacznego.

0: Lana Del Rey, czyli Zed, jej Dark Paradise. No to taki mroczny raj. Raj to teraz jest w lasach dla grzybiarzy i w internecie też to widać. Grzybo-influencerzy albo grzybo-fluencerzy bardziej ponoć podbijają internet. Wszyscy oczywiście, kto no, wybiera się na grzyby, to później wrzuca to do internetu. Jeden z twórców zebrał w sezonie ponad 76 milionów wyświetleń właśnie dzięki grzybom. Grzybo-influencerzy. Twórcy, którzy z grzybobrania robią regularny content i co ciekawe, marki ponoć dopiero zaczynają dostrzegać potencjał tej niszy, bo według raportu Collab od płatne współprace stanowiły zaledwie około 1% przeanalizowanych publikacji. Ja tam na przykład bardzo lubię oglądać, kiedy ktoś zbiera grzyby i zazdroszczę i się denerwuję, bo ja takich nie zbieram, bo w ogóle nie umiem zbierać grzybów. Ale w internecie co pooglądam, to moje.
1: Chillzett. Nastaw się na chillout.
2: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chillzett. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chillzett. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: On czeka, ona też czeka. A one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej!
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

Leon Bridges ze swojej najnowszej płyty, swoją drogą naszej płyty tygodnia, Watch You Dance w Chili Z, 26 minut przed 17 w poniedziałek. Serial Lalka sprawił, że oglądający mają ponoć chęć na powrót do powieści Prusa. 46% widzów uwspółcześnionej dość serialowej wersji książki deklaruje, że ma ochotę jeszcze raz przeczytać oryginał. Tak wynika z badania agencji K Plus Research. Mają ochotę jeszcze raz przeczytać. Ciekawe, ile procent z tych 46 sięgnie rzeczywiście po książkę. Oczywiście głośny serial Pawła Masielony z Tomaszem Szuchardem i Sandrą Drzymalską w roli głównej wzbudza kontrowersje. I ta ekranizacja właśnie zachęca do przeczytania powieści. Widać to w corocznych wynikach badań czytelnictwa. Już sama zapowiedź ekranizacji spowodowała awans Prusa w rankingu najpodczytniejszych pisarzy w badaniu czytelnictwa Biblioteki Narodowej na pozycję 6, tak stwierdził dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Agencja wspomniana K Plus Research przeprowadziła też badania, z których wynika, że 46% widzów chce ponownie sięgnąć po lekturę. 57% ankietowanych oglądających uważa, że serialowa historia Łęckiej i Wokulskiego jest bardziej interesująca. Bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak będzie jeszcze po filmie, który wchodzi na ekrany kin już niebawem. Dzisiaj Teatr Wielki, Opera Narodowa, tam uroczysta premiera Lalki. Wyjątkowy wieczór z twórcami filmu oczywiście. I to wszystko właśnie w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Dzisiaj galowa premiera. I będą pewnie pierwsze opinie, jak to film się udał. Gramy dalej. Wiktor Waligura. Wiktor w piątek wydaje nowy album. Odwiedzi nas również w Chili Z. Zagrajmy z tego właśnie krążka. Cztery pory roku. 24 minuty i będzie 17. Tak brzmi poniedziałek w Chili Z.

0: Raven Lian, Love Me Not. W Chilizat, oczywiście.
1: 10 minut i będzie 17. To teraz przytrzymam was w takim klimacie pięknie śpiewających pań właśnie z Wysp Brytyjskich. Duffy, która jak się okazuje to nie tylko Mercy, ale również cała piękna płyta. A ja wam przypomnę piękną piosenkę o miejscu, które znajduje się właśnie w Londynie. I sama Duffy pytana, dlaczego akurat napisała piosenkę o Warwick Avenue, odpowiedziała, że nie do końca może to wyjaśnić, bo była tam tylko dwa razy w życiu, raz przez przypadek, wysiadła tam na przystanku i nazwa ją zaskoczyła, następnego dnia po prostu napisałam piosenkę i wyszło, a jak wyszło? No wyszło pięknie. Duffy dawno niesłyszana, ale wiem, że tam tragedia się wydarzyła w jej życiu, ona była porwana, przetrzymywana i przez to niestety zniknęła. Zagrajmy więc Warwick Avenue teraz w Chilizat. Za 9 minut będzie 17. Powiem wam, co tam z pogodą i oczywiście niezmiennie będę nastawiać was na chillout w Chilizat.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Jutro będzie słonecznie, tak samo jak dzisiaj. W całym kraju dużo, dużo słońca i dużo też na termometrach, bo nawet 24 stopnie, tyle u naszych słuchaczy na zachodzie kraju. 21 to Małopolska, 20 Mazowsze. Najmniej na północnym wschodzie, tutaj jutro do 17, co i tak jest zadowalającą wartością, jak na 29 dzień września. Nocą uważajcie na mgły, one pojawią się szczególnie na północy kraju. Jeżeli też zamierzacie wychodzić, to ubierzcie się ciepło, bo noc chłodna.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, 17:02 już na moim. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. 17 w poniedziałek. Mam nadzieję, że już można odetchnąć. Zróbmy to razem. Uwaga.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: I zagrać pięknie. Teddy Swims, Perfect Man, to jego najnowsza piosenka, którą wam teraz proponuję. I naprawdę jest wzruszająca i polecam dać głośniej i zostać z Chili Z, bo mamy tego więcej, wiadomo.

Jaki to jest piękny tekst. Ostatnia prosta w wersji Kaśki Sochackiej. Wersja Kaśki Sochackiej, ponieważ ostatnia prosta to oczywiście utwór Łony i Webera, a Kaśka Sochacka nagrała w 2022 roku swoją wersję na potrzeby projektu Albo Inaczej. I rzeczywiście jest inaczej, ale za to jak pięknie. Ostatnia prosta to za nami w Chili Z. Teraz porozmawiamy sobie, proszę Państwa, o Delulu. Delulu pochodzi od angielskiego słowa, które oznacza oderwane od rzeczywistości. Słownik języka polskiego PWN pisze: Delulu może być nazwą osoby ogarniętej obsesją na jakimś bądź czyimś punkcie, może określać stan psychiczny osoby oderwanej od rzeczywistości, może też być przymiotnikiem zastępującym określenia niepoważny, niewiarygodny albo szalony. I oczywiście Delulu to nie jest nowe słowo, bo już jako internetowy mem zdobyło popularność dawno temu i stało się symbolem takiej ucieczki właśnie w fantazję albo jako odpowiedź na ponurą rzeczywistość. Po jakimś czasie w tiktokowym slangu zagościł również zwrot Delulu is the solulu, czyli fantazjowanie jest rozwiązanie. No tak, bardzo ładnie to brzmi, tyle że Delulu to nie jest eskapizm, bo to jest termin, który ponoć kryje w sobie inny mechanizm psychologiczny. Zjawisko pozytywnych iluzji, które od dawna stanowi przedmiot badań psychologii pozytywnej, a wnioski są takie, że osoby postrzegające siebie w dobrym świetle i zachowujące optymistyczne nastawienie do życia częściej radzą sobie lepiej psychicznie niż realiści. Dodatkowo są odporniejsze na przeciwności losu, tworzą silniejsze relacje, są bardziej wytrwałe i szczególnie dbają o swoje zdrowie. I to są badania, które już pochodzą z 1988 roku, które dowodziły, że osoby, które postrzegają rzeczywistość w 100% realistycznie, są bardziej podatne na stany depresyjne. Czyli jednym słowem, Zetki jako pierwsze tak otwarcie uwierzyły w siłę manifestacji i tym samym zignorowały potrzebę społecznej aprobaty i dystans poprzednich pokoleń, i to właśnie Delulu im w tym pomaga. No to odrobina nieracjonalnej wiary może nam służyć, jednym słowem. Misza teraz w Chili Z, 16 po 17.

0: Red, czyli Z, zawsze, zawsze z wielką przyjemnością. To był ich piękny, piękny singiel, rok 85, miejsce 13 w Stanach. No, nie był to największy przebój, ale jest fantastyczny. Włochy 4 miejsce, Nowa Zelandia na 8. Simply Red, zespół, który wyobraźcie sobie sprzedał ponad 50 milionów egzemplarzy swoich płyt. Wyobrażacie sobie 50 milionów? Wciąż nie mogę odżałować, że nie ma to już takiego klimatu jak kiedyś, że to już jest coś innego i tak naprawdę chyba nigdy nie zrozumiem. Nie wiem, czy ja jestem taki łasy na pieniądze czy na karierę, nie wiem, o co chodzi, ale nie mogę nigdy pojąć, dlaczego praktycznie u szczytu kariery nagle kilku facetów, którzy grali ze sobą 25 lat, postanowiło się rozstać. Rozwiązali zespół, powiedzieli koniec, już nigdy nie będziemy więcej razem grać. Rozwiązali zespół. Całe szczęście powrócili do siebie, ale no, ta przerwa źle im zrobiła. Raczej co Simply Red sprzed tej przerwy, to Simply Red właśnie. I bardzo, bardzo lubię wam przypominać ich piosenki i robimy to z przyjemnością. 26 minut po 17, czyli Z w poniedziałek. Za moment oczywiście gramy dalej.
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop, soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
2: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Cześć, tu Kamila Rolak. Spokojnie, tym razem nie chodzi o zbrodnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że w Warszawie odbędzie się największy festiwal podcastów w Polsce. Jeśli mnie słuchasz, to będzie naprawdę dobra okazja, żeby się spotkać.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
2: Po reklamie.

0: Blossoms, czyli Z, to za nami 22 minuty przed 18 poniedziałkową porą. Tymczasem my smacznie spaliśmy, a Madonna po raz kolejny udowodniła, że upływ czasu wcale nie odebrał jej żadnego miejsca w pierwszej muzycznej lidze. Za nami gala MTV Video Music Awards. Tam właśnie Madonna powróciła na scenę Video Music Awards po 23 latach, ale przede wszystkim została największą zwyciężczynią tego wieczoru, bo zdobyła aż 7 statuetek, w tym w najważniejszej kategorii artysta roku. Obecność Madony na tej gali miała być jednym z najważniejszych momentów ceremonii, ale jak Madonna pokazała, nie chodziło wyłącznie o powrót legendy, bo już przed galą Madonna była artystką z największą liczbą nominacji, miała ich aż 13. Ostatecznie, jak powiedziałem, zamieniła je na 7 statuetek. Oprócz tytułu artysty roku otrzymała m.in. nagrodę za najlepszy taneczny teledysk Confessions 2 The Film oraz za najlepszą współpracę. Tutaj akurat oczywiście współpraca z Sabriną Carpenter, Bring Your Love. Tak to właśnie brzmiało i o tą piosenkę mi chodzi. To wcale nie koniec, bo artysta roku to jest bardzo ważna kategoria. Madonna znalazła się w gronie nominowanych obok takich nazwisk jak Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, m.in. czy Morgan Wallen. Więc wybór jej nazwiska jest symbolem pozycji królowej, która od ponad 4 dekad nam panuje. Tegoroczne Video Music Awards stało się tym samym dla Madony były czymś więcej niż kolejnym rozdaniem nagród, tylko potwierdzeniem jej powrotu na pierwszą linię popkultury. Do tego Madonna oczywiście wielokrotnie podczas tego wieczoru zabierała głos.
1: First of all, I would like to thank my fingers. Because I can always count on them.
0: Tak powiedziała królowa. Oczywiście matce gratulujemy i zagrajmy z jej najnowszej płyty świetny numer ze Stromae. 20 minut i będzie 18. Tak wam gra, czyli Z w poniedziałek.

Jamie XX, Romy, Oliver Sim, czyli jednym słowem DXX, ale państwo niezbyt się chcieli pod tym podpisać jako DXX, tylko jest to piosenka Jamie'ego XX'a, zaprosił Romy, Oliwiera i wyszło coś takiego. Waited All Night, czyli Z, 10 minut i będzie 18, o 18 Magda Bauer w pogoni za kulturą. A teraz zmienimy klimat i to tak całkowicie. Co powiecie na Adele? Adele z początków kariery. Chyba nie muszę przedstawiać specjalnie Adele. Make You Feel My Love. I nie dość, że jest to nagranie Boba Dylana oczywiście, to zagram wam jeszcze w wersji live. To nagranie zrealizowano w Hotel Café. No to Adele to w Hotel Café to mogłoby być bardzo przyjemne. Wyobraźcie sobie, siedzicie przy stolikach, śpiewa Adele. No to już nie wróci. Ale nagranie pozostało. I proponuję wam je teraz w Chillizer.

0: Thank you.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

0: Poniedziałek, 28 dzień września, minęła 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Muzeum Fotografii w Krakowie z główną nagrodą DASA Award przywozi ją z Alicante, gdzie właśnie odbyła się gala. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości z udziałem muzealników i muzealniczek z całego świata. A DASA to europejska nagroda przyznawana muzeom za innowacyjne podejście do edukacji, angażowanie publiczności i społeczną rolę muzeów. Docenia m.in. innowacyjność programów oraz dostępność. Jest to pierwsza taka nagroda dla polskiej instytucji, tym bardziej zachęcamy do tego, żeby odwiedzać MUFO jak najczęściej. A można to zrobić w dwóch lokalizacjach muzeum. Przy Rakowickiej prezentowane są wystawy. Przy Józefitów podczas oprowadzań można zajrzeć za kulisy pracy muzeum i poznać drogę obiektów od momentu włączenia do zbiorów, aż po ich prezentację na wystawie. MUFO jest pierwszym i jedynym publicznym muzeum w Polsce poświęconym w całości fotografii. Raz jeszcze fotografia w Krakowie, tym razem reporterska, która z uwagą, z bliska, bez filtra obserwuje współczesny świat. Stolica Małopolski będzie jedynym w tym roku polskim miastem, gdzie zobaczymy wystawę World Press Photo. Na tegoroczny konkurs napłynęło ponad 57 tysięcy zdjęć ze 141 krajów. Są tu kadry poświęcone zbrojnym konfliktom, a także nadużyciom ze strony organów ścigania, kryzysowi klimatycznemu czy wzmacnianiu pozycji kobiet. Główną nagrodę zdobyła Amerykanka Carol Guzy za zdjęcie opublikowane dla Miami Herald. Jej fotografia przedstawia moment zatrzymania przez ICE migranta z Ekwadoru. Krakowska wystawa World Press Photo odbędzie się znów w ramach corocznego wydarzenia Siła Fotografii i prezentowana będzie w Nowochódzkim Centrum Kultury od 2 października. Szpon, Six Seven i Okpa wygrały w zeszłym roku, a jakie będzie młodzieżowe słowo roku 2026? O tym przekonamy się 8 grudnia podczas uroczystej gali. Ale teraz już można zgłaszać swoje propozycje do tego tytułu od dzisiaj. Jak zawsze chodzi o słowa i wyrażenia, które zdobyły popularność w ostatnim czasie. Ale tradycyjnie mogą to być wyrazy znane od dawna, ale dzisiaj używane w innym, nowym znaczeniu. Do 25 października potrwa etap zgłoszeń, a 3 listopada zacznie się głosowanie internautów. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie sjppwn.pl.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Młodzieżowe słowo roku, mój ulubiony plebiscyt. Jak wielu Polaków. 3 minuty po 18:00. Jakub Lachowicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę przez radio, oczywiście.
1: Nastaw się na chill out.
0: I chciałbym powiedzieć, że jestem do waszej wyłącznej dyspozycji. Do 19:00 Arlo Parks i Heaven, później Orion Sun, później sprzed lat proponuję wam człowieka, który cierpiał na bezsenność i napisał piosenkę. Ale za to jaką. To za chwilę w chill out.

0: To Owl City, czyli Zedz, czyli chłopak, który tak naprawdę nazywa się Adam Young i który kiedyś pracował w fabryce bardzo popularnego napoju. I wyobraźcie sobie, że cierpiał na bezsenność i kiedyś pojechał na piknik, czy tam pod namiot i zobaczył tam mnóstwo świecących robaczków, fireflies, tak zwanych świetlików. A później napisał o tym piosenkę i podczas bezsennej nocy właśnie coś takiego powstało z pięknym, pięknym teledyskiem, do którego co jakiś czas wracam i polecam wam go mocno. Kwadrans po 18. Tymczasem kolejne powody do radości mamy i do dumy, ponieważ Wawel znalazł się w top 5 zamków w Europie. Piąte miejsce, ale jednak top 5. Zestawienie przygotowała firma turystyczna TUI. Na podstawie liczby opinii w Google Wawel zgromadził ponad 160 tysięcy opinii. Jego średnia ocena wynosi 4,7 gwiazdek i tym samym Wawel wyprzedził na przykład Tower of London. Ale zamek w Malborku również awansował na 19 miejsce o 2 pozycje. Bardzo fajnie, cudze chwalicie, swego nie znacie, a teraz przenosimy się do stolicy. Daria ze Śląska w Chilizac.
1: Pachnie żywą si, rzuca żamawi.

0: Ex-Ambassador Smoke on the Highway w Chili Z, 23 minuty po 18. Przypominam, że zbliżamy się bardzo, jesteśmy blisko już gali wręczenia Nike, czyli najważniejszej literackiej nagrody w naszym kraju. I z tego powodu chciałbym mocno polecić program naszej koleżanki porannej Magdy Kasperowicz, ponieważ w porannym programie Śniadanie do łóżka możecie wygrać książki tegorocznych nominowanych i mocno, mocno polecam być z nami od 7 do 10. Nie dość, że Magda wprowadzi was dobrze w nowy dzień, to jeszcze prezentami obsypia. Czego chcieć więcej? Za moment gramy dalej w poniedziałkowy wczesny wieczór.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
2: Autopromocja.
3: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
14: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
13: Pomogą mi z tym wszystkim?
14: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
13: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
14: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
13: Idealnie, rezerwuję.
14: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
15: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Liderem na czele zostaje dostrzeżona przez giganta, jakim jest Timbaland, i później mają wielki, wielki przebój. Apologize to za nami w Chili Z, 21 minut przed 19. To teraz porozmawiamy sobie chwilę o miłości, pozwólcie, bo oczywiście nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że samotność inaczej smakuje w lipcu, a jeszcze inaczej smakuje w listopadzie, no bo wiadomo, że latem wychodzimy siłą rzeczy z domu, tam spotykamy się ze znajomymi, jeździmy gdzieś albo spędzamy całe noce na zewnątrz. A w listopadzie, kiedy za oknem pada, jest zimno, kiedy o 16 jest ciemno, to perspektywa powrotu do pustego mieszkania może wyglądać zupełnie inaczej. I właśnie wtedy, według popularnej teorii, zaczyna się cuffing season, czyli okres, w którym single chętniej wchodzą w relacje, bo jesień i zima ponoć sprzyjają szukaniu bliskości i stabilizacji. No pytanie, czy później ta stabilizacja się utrzyma do lata, no bo wiadomo, jak to bywa. Cuffing, które pochodzi od angielskiego słowa, które oznacza kajdanki, ale nie takie, jak myślicie, tylko sugeruje czasowe zapięcie się z drugą osobą. Związek po prostu na chłodniejsze miesiące, najlepiej oczywiście z możliwością rozwiązania umowy wraz z nadejściem wiosny. I to jest właśnie nowy trend. Jesienią potrzebujemy nie tyle związku, tyle dotyku, rozmowy, wspólnego posiłku czy zwykłego poczucia, że ktoś jest obok. No, dość smutne to jest. Natomiast jeżeli cuffing season nas czegoś nauczy, to chyba tego, że bardzo łatwo pomylić potrzebę ciepła z potrzebą drugiego człowieka. Jednak jak szukamy już miłości, to błagam, róbmy to z głową. Daria Zawiałow, Żółta taksówka. Co mi z tej miłości, kiedy nie macie tu? A propos, a jak zimno jest, to w ogóle. 20 minut i będzie 19, tak? Wam gramy w poniedziałkowy wieczór w Chili Z.

gdybym miał określić ten numer, to on jest tanecznie seksowny. Super Taste, Simmer w Chili Z, 10 minut i będzie 19, w poniedziałkowy wieczór. Jak poniedziałek, to oczywiście dzisiaj o 20 Maciej Kulewicz, to właśnie dziś wieczorem. Później oczywiście tryb samolotowy, który mocno wam polecam. A ode mnie na koniec grupa M People, czyli Heather Small i bardzo gardłowy głos Heather Small. Ja zawsze powtarzam, że to są takie piosenki, które idealnie by się nadawały, myślę, na lot samolotem, bo no, tak mi się zawsze to kojarzy i rzeczywiście bardzo to było przyjemne. Heather Small później próbowała solowej kariery, ale no, na dwóch płytach się skończyło, natomiast przeboje grupy M People wracają do nas i to nieustannie, ponieważ no, oczywiście mamy modę na lata 90. i to już są takie starsze numery. M People, którzy uwielbiali też bawić się tym, co ktoś stworzył wcześniej i tworzyli swoje wersje. Ja dzisiaj wybrałem coś takiego, Don't Look Any Farther, to piosenka grupy Temptation, 84 rok, ale zdecydowanie M People stworzyło bardziej popularną wersję w latach 90., 93 rok. Więc posłuchajmy czegoś, co myślę idealnie zabrzmi wam teraz w samochodach. Mam nadzieję, że na pustych drogach, nie w korkach, ale to też się przyda. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro od 16. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty myślnik Pianoforte.

0: Super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Macie Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Wspólnie razem dzisiaj do godziny 22 posłuchamy pięknej muzyki, naprawdę fantastycznej muzyki. Oczywiście kobiety będą górą, pojawi się najnowsza płyta Misi Furtak, pojawi się fenomenalna najnowsza płyta Agnes Obel, pojawi się także Malia, dawno niesłyszana Malia, na szczęście mam już jej ostatnią płytę z zeszłego roku i z przyjemnością uzupełnię nasze braki. Pojawi się oczywiście również świetny ostatni album Gretchen Parlato, no i zaśpiewa również jedyna i niezrównana Diane Reeves wraz z Branfordem Marsalisem. Ale oczywiście to nie wszystko, bo będzie także nasz ulubiony ostatnio Zach Azuri, no i ten cudowny saksofonista z Sardynii, czyli Enzo Favata. No ale przywitałem was dzisiaj najnowszą piosenką formacji Warhouse. To belgijska formacja Warhouse, którą dowodzi Maarten de Voldere, gitarzysta i wokalista i współlider formacji Baltazar. No ale tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, Maarten de Voldere lubi tak zwane skoki w bok i ostatnio rzeczywiście skupił się na karierze solowej, podobnie jak jego kolega Inte de Pres, który również niedługo wyda nową płytę. Czyli dwóch panów z Baltazara na razie skupia się na solowych karierach i obydwie płyty zapowiadają się fantastycznie. No i ta piosenka Simple Pleasures, która zwiastuje najnowszy album formacji Warhouse, jak sami słyszycie, jest po prostu bardzo dobra. No i żeby utrzymać ten właśnie klimat Królewicza na początku, trochę takich właśnie nowości, skrzyżowanie elektronik z rytmami soulowymi i dyskotekowymi, czyli wiemy, czego się można spodziewać. Oczywiście brytyjsko-afrykańska formacja Pigeon i utwór Energy. Później no taki już taki mini przebój nam się robi, czyli meksykański zespół Midnight Generation z najnowszą piosenką Almost My Own. Ja zakochałem się w tej piosence, absolutnie. No i Ibibio Sound Machine, też taka afrykańsko-brytyjska grupa ze znakomitej płyty Concept of Love, no właśnie tytułowy utwór na dobry początek Królewicza.

0: dead way.
1: Let me call your mama, man.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W dzisiejszym Królewiczu zabrzmiały brytyjskie i meksykańskie zespoły. No i teraz nadszedł czas na premierową płytę. Tę płytę już od jakiegoś czasu znamy. O tej płycie parokrotnie mówiliśmy. Artystka gościła także oczywiście w mojej audycji swego czasu. Od jakiegoś czasu właśnie mamy do czynienia z najnowszą, bardzo dobrą płytą Misi Furtak, która nazywa się Otuchy. I rzeczywiście słuchając tej płyty, dużo otuchy człowiek dostaje, myśląc, patrząc, czując i słuchając naszej otaczającej rzeczywistości. To jest bardzo dobra płyta Misi Furtak. Nie chcę powiedzieć, że jest to najlepsza płyta Misi w dorobku jej dyskografii, natomiast jest to absolutnie płyta znakomita i tak jak słusznie zauważył jeden z krytyków muzycznych, podczas gdy poprzednia płyta, na poprzedniej płycie Misia zajmowała się światem zewnętrznym i różnymi lękami i obawami, ale zrobiła to w sposób bardzo, można powiedzieć, kameralny, cichy i delikatny, tak właśnie te otuchy są płytą absolutnie introwertyczną, płytą wewnętrzną, skupioną na sobie, natomiast robi to w sposób fantastyczny, gitarowy i dosyć głośny. Świetne solówki, znakomita aranżacja utworów, dwa świetne, absolutnie duety z Kasią Nosowską i z Darią ze Śląska. Zresztą te piosenki właśnie, jedna z tych piosenek za chwileczkę zabrzmi. No, jestem przekonany, że ta płyta Misi Furtak bardzo sporo namiesza w rankingach, jeżeli chodzi o polskie płyty popowe, czy rockowe, czy alternatywno-rockowe, czy alternatywno-popowe za rok 2026. Jedyne, co mógłbym zarzucić, ale co bardzo często zarzucam płytom polskim i zagranicznym, to oczywiście to, że mogłaby być trochę dłuższa. Tak, jeszcze jeden numer na przykład, ale tak mamy pół godziny muzyki i rzeczywiście to płyta intensywna i ona poniekąd wystarcza. Natomiast no, ja zauważyłem ten trend. To jest taka właśnie jakaś współczesna moda albo wymóg rynku, kiedy rzeczywiście płyty wykonawców i polskich, i zagranicznych mają właśnie około pół godziny, czasami 27 minut, no 35-36 minut, to już jest rzeczywiście dużo. A ja uwielbiam płyty 50-60-minutowe. Misia Furtak, Czuję, cała naprzód i przed siebie. To właśnie ten wspomniany duet z Darią ze Śląska.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Trwa audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. Przed chwilą wybrzmiały piosenki z najnowszej płyty Misi Furtak Otuchy. I jeszcze raz powtórzę, właśnie dużo otuchy dostaje się słuchając tego albumu. Ja jestem tą płytą zachwycony i życzę Misi nominacji do wielu, wielu nagród za tę płytę, podsumowującą oczywiście ten rok. No i teraz, jakże ja się cieszę, że ja mogę prezentować wam tę nową płytę. Nową płytę Agnes Obel. Już mieliśmy premierowe odtworzenia w poprzednich Królewiczach, natomiast no, ta płyta jest fenomenalna. Agnes Obel, wokalistka, kompozytorka, pianistka z Danii, no jest artystką bardzo charakterystyczną, tworzącą cudowną, taką introspektywną, delikatną muzykę, którą ja określam, że jest to muzyka ze szkła. Prawdopodobnie dlatego, że jednym z albumów Agnes Obel jest fenomenalna płyta Citizen of Glass, którą swego czasu prezentowałem i myślę, że do niej wrócę absolutnie na antenie radia Chili Z. Jest to przepiękna płyta. Zresztą wszystkie płyty Agnes Obel są świetne. Bardzo polecam Aventine, oczywiście wspomniane Citizen of Glass, Miopię wydaną 6 lat temu, no i tę najnowszą, genialną, rewelacyjną, cudowną, która nazywa się The Meaning of Flowers. Jest to muzyka przejrzysta, kryształowa, delikatna, kameralna, bardzo intensywna, no właśnie taka szklana, taka trochę chłodna, idealna na jesień, ale nie no, jak na jesień, na wszystkie pory roku. Jest to muzyka przepiękna i co jest według mnie bardzo, bardzo ważne, jak tylko zaczyna brzmieć ta muzyka, to od razu zdajemy sobie sprawę, że jest to Agnes Obel. Od razu wiemy, że jest to Agnes Obel. Ona ma bardzo charakterystyczny, specyficzny właśnie charakter swojego muzycznego pisma. I przepiękny głos, cudowne kompozycje. Ta płyta między innymi powstała po takiej psychologicznej zmianie. Jest poświęcona córce i właśnie po urodzeniu córki i ten cały proces spowodował właśnie powstanie płyty The Meaning of Flowers, która jest po prostu przepiękna. No i teraz przed nami trzy utwory otwierające tę płytę. Zatopcie się w te niezwykłe muzyczne pejzaże. The Meaning of Flowers, tytułowy, Limeli oraz Gemini to Agnes Obel w Królewiczu.

To była premierowa Agnes Obel ze swojej kolejnej znakomitej płyty The Meaning of Flowers, która niedawno ukazała się na rynku i na szczęście my już mamy do niej dostęp. Według mnie przepiękna płyta, jedna z najpiękniejszych, jakie udało mi się usłyszeć w tym roku. No i pytam was, jak wam się podoba? Będą oczywiście kolejne odcinki z tego albumu. Przypominam, usłyszeliśmy utwory The Meaning of Flowers, tytułowy Lime Melly i Gemini. I na szczęście, w odróżnieniu od tego, co mówiłem, jeżeli chodzi o czas trwania płyty Misi Furtak i innych artystów, tutaj płyta Znaczenie Kwiatów jest o takiej konkretnej wadze czasowej, jest rzeczywiście czego słuchać. Można zatopić się w tym przepięknym, przestrzennym, bardzo wewnętrznym świecie Agnes Obel. No a jestem ciekawy, naprawdę jestem ciekawy waszego zdania, więc jeżeli możecie, to bardzo proszę, maciej.ulewicz@z.pl, maciej.ulewicz@z.pl. Oczywiście wrócę do tej płyty w następnym Kulewiczu, bo ja nie mogę się jej wręcz nasłuchać i z każdym oczywiście odsłuchem ta płyta zyskuje coraz bardziej. Teraz diametralnie można powiedzieć, zmieniamy klimat, ale będzie uroczo. Te piosenki już znacie, ale podobnie jak przy Misi Furtak i przy innych utworach, ja nie mogę się uwolnić od Zacha Azurego. Nie ukrywam, że już chciałbym, żeby ten płodny artysta skomponował i wypuścił w świat swoje kolejne krunerskie, piękne piosenki, które brzmią bardzo klasycznie, bardzo elegancko. Właśnie, jeden ze słuchaczy powiedział, że to jest dobre określenie na twórczość Zacha Azurego, który mimo bardzo młodego wieku tworzy bardzo eleganckie piosenki, czerpiące z oczywiście lat 40. i 50., czasami nawet lat 30., można powiedzieć. No i brzmi to po prostu świetnie. Przed nami trzy utwory. Ten najnowszy, Cersei. Tak, już wiemy, że po angielsku Kirkę mówi się Cersei. Później Temptress, czyli kusicielka, i In the Name of Love, czyli w imię miłości. No tak, bardzo dużo rzeczy można zrobić w imię miłości. Ciekawy jestem, czy Zach Azuri wyda fizycznie płytę, no bo on głównie publikuje w mediach społecznościowych i na platformach swoje piosenki. Mamy już 11 tych nowych utworów, które praktycznie znacie na pamięć, no ale z każdym odsłuchaniem one jeszcze bardziej zyskują. Przeuroczy pop, Zach Azuri.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: To był Zach Azuri, Cersei Temptress i In the Name of Love. I pozostajemy w klimatach eleganckich. Przejdziemy bardziej w tej chwili w stronę bluesa i nowych odczytań coverów. Mamy taki specjalny kącik zawsze w Królewiczu. Bardzo często pojawiają się znane piosenki w zupełnie nowych wersjach. No, ten trend istnieje od wielu lat, ale rzeczywiście niektóre wersje klasycznych utworów mogą zaskakiwać, jak chociażby na przykład wersję Michel Doncello z płyty, która niedługo się ukaże, czyli z płyty Synonim. Wiadomo, że do tych nagrań, które możemy słuchać, wracamy bardzo często. Wiadomo, Don't Look Any Further i Don't You Want Me, czy I Knew You Were Waiting For Me. Te covery rzeczywiście bardzo często istnieją na antenie Radia Chili Z ostatnio. No ale tak, po pierwsze chciałbym wrócić do artystki, która nazywa się Malia. Jest to artystka pochodząca z Malawi w Afryce. Osiadła już od wielu, wielu lat w Londynie, nagrywająca przepiękne, naprawdę przepiękne rzeczy. Swego czasu słuchaliśmy dużo o Mali z takiej pięknej płyty Black Orchid, na której to płycie znajduje się repertuar Niny Simon. Fantastyczne wersje. Ja myślę, że ja do tej płyty absolutnie wrócę. Jak również słuchaliśmy bardzo namiętnie swego czasu płyty Convergence, którą Malia stworzyła z Borisem Blankiem z zespołu Yellow. A tak przy okazji, właśnie już niedługo będziemy mieli do czynienia z kolejnym albumem formacji Yellow. No, panowie ze Szwajcarii cały czas w znakomitej formie i bardzo, ale to bardzo cieszę się na ten album. No i oczywiście w jednej z piosenek, z tego co już zdążyłem zauważyć, śpiewa właśnie zjawiskowa, absolutnie zjawiskowa Malia. No ale dzisiaj sięgam po jej ostatnią płytę z zeszłego roku, która nazywa się One Grass Skirt to London. I jest to taki poniekąd koncept album. Malia wybrała piosenki, które były dla niej bardzo ważne i które były istotne w tej drodze właśnie z Afryki do Londynu. No i wybrałem tutaj trzy utwory, pięknie tak bluesowo, klubowo zaaranżowane. No ciekawy jestem, jak podejdziecie do przynajmniej dwóch, bo utwór The Way We Were, który już za moment, jest po prostu pięknym, klasycznym bluesem. Natomiast wersja Likely I Follow Rivers w wykonaniu Mali może zaskakiwać. Jest to bardzo ciekawe podejście do tematu, jak również piosenka, która w oryginale no, była wielkim przebojem, ale nigdy mi nie robiła. Natomiast w wykonaniu Mali z przyjemnością jej słucham i teraz właśnie ją wam zaprezentuję. Take My Breath Away. A pamiętacie, z jakiego filmu pochodzi oryginał? Malia, ostatnia płyta One Grass Skirt to London i trzy fantastyczne covery. The Way We Were, I Follow Rivers i Take My Breath Away.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz na antenie radia Chili Z przed chwilą śpiewała dawno niesłyszana Malia, ale obiecuję, że to się absolutnie od dzisiejszej audycji zmienia i nie dość, że będziemy słuchać jej tej właśnie ostatniej płyty, z której pochodziły te trzy wspomniane utwory. Skądinąd ciekawy jestem, jak wam się podobają te covery i takie podejście do tak znanych piosenek. Płyta One Grass Skirt to London. Natomiast ja pomyślałem sobie, że idealną sytuacją będzie powrócenie do tych przepięknych płyt, ewidentnie jesiennych, tak można to by jakoś nazwać, czyli do płyty Convergence i do płyty Black Orchid, więc spodziewajcie się już niedługo również fantastycznych dźwięków Mali z tychże płyt. No a teraz chciałbym wrócić do Gretchen Parlato i do jej najnowszego albumu zatytułowanego The Wise Ones. Ostatnio słuchaliśmy jej dwóch poprzednich płyt, Lean In i Floor, i brzmiały one po prostu cudownie. To też jest cudowna jazzowa jesieniara, jeżeli można się tak wypowiedzieć. Ale okazało się, że właśnie na tej najnowszej płycie, w której produkcji uczestniczył m.in. Mark Giuliana i Robert Glasper oraz Michel Doncello, znalazły się jeszcze utwory, których wam nie prezentowałem. W związku z tym chciałbym absolutnie zmienić ten stan rzeczy muzycznej i zaprosić, abyśmy ponownie posłuchali tego cudownego, delikatnego, no bardzo ciekawego głosu, delikatnego głosu Gretchen Parlato w trzech utworach. Są to piosenki Capricorn, Rainbow oraz Block the Sun. No i z tymi trzema utworami to będzie praktycznie już wszystko, jeżeli chodzi o Gretchen Parlato i jej nowy album. No ale nie stoi nic na przeszkodzie znalezienia najbardziej ulubionych utworów i prezentowania ich od czasu do czasu na antenie. Gretchen Parlato, The Wise One, w tej chwili kolejne trzy utwory.

Rok 2026 to rok ważny dla historii jazzu ze względu na to, że na pewno dobrze pamiętacie. Dokładnie 100 lat temu urodził

wydaje płyty poświęcone Milesowi Davisowi i Johnowi Coltrane'owi. No i właśnie, niedawno miała miejsce premiera fenomenalnego, przepięknego albumu poświęconego Johnowi Coltrane'owi i ten album sprokurował Branford Marsalis wraz ze swoim świetnym kwartetem oraz jedna z najwybitniejszych współczesnych wokalistek jazzowych, która nazywa się Diane Reeves. Ten album nazywa się Dedicated to You. No i wreszcie już od kilku dni mogę go wam prezentować w całości. Ten album jest po prostu zjawiskowy. Na niego składa się kilka znakomitych kompozycji i część utworów właśnie jest zaśpiewana przez Diane Reeves. Część to są utwory instrumentalne i są to utwory, z których korzystał John Coltrane, które wykonywał w swoim repertuarze, a także utwory, które są właśnie jemu specjalnie dedykowane i poświęcone. Już kilkakrotnie korzystałem z tej płyty, no ale jeszcze nigdy nie miałem przyjemności zagrać wam tych dwóch utworów, które w tej chwili nastąpią. Pierwszy to przepiękna wręcz wersja Autumn Serenade, cudownie zaśpiewana przez Diane Reeves. No i właśnie Autumn Serenade, jak ona nam się idealnie konweniuje z porą roku, która nam przecież nastała. A druga piosenka, przepraszam, a drugi utwór to jest utwór instrumentalny, wykona Branford Marsalis Quartet oczywiście, kompozycje o tytule Big Nick. To są utwory poświęcone i dedykowane wielkiemu mistrzowi saksofonu, czyli Johnowi Coltrane'owi.

0: w Chili Z.
1: Uwielbiam, kiedy kończy się audycja Królewicz i zawsze ta końcówka ostatnimi czasy jest taka pięknie jazzowa. Branford Marsalis Quartet i Diane Reeves przed chilą w utworach poświęconych Johnowi Coltrane'owi. No i teraz, kończąc już tak zupełnie, od niedawna mam tę płytę. Ta płyta jest przepiękna. Oczywiście ja dzisiaj bardzo dużo razy powiedziałem słowo przepiękne, no ale czasami trudno jest znaleźć lepszy przymiotnik określający właśnie muzykę, której słuchamy. No ale teraz rzeczywiście będzie przepięknie, będzie bardzo nostalgicznie, będzie śródziemnomorsko i to będzie fantastyczny koniec naszego dzisiejszego muzycznego spotkania. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem płyty sardyńskiego saksofonisty i kompozytora i multiinstrumentalisty, który jest zresztą specjalistą od takich tradycyjnych instrumentów dętych z Sardynii. Ten artysta włoski nazywa się Enzo Favata. No i działa już od wielu, wielu lat, ale właśnie teraz nagrał swój pierwszy album dla wytwórni ECM Manfreda Eichera zatytułowany Ritornare. No i jest to płyta po prostu zjawiskowa, cudnie uspokajająca, delikatna, ale pulsująca tym śródziemnomorskim klimatem. No i właśnie już to drugi raz kończę Królewicza właśnie fragmentami tej płyty. Myślę, że oczywiście całą ją przesłuchamy wspólnie właśnie pod koniec każdej audycji. Moi drodzy, moje drogie, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam spokojnej nocy, życzyć wam dobrego, bezpiecznego, jesiennego czasu i dobrego tygodnia. My się oczywiście usłyszymy w najbliższy czwartek i będzie to już październik, właśnie, będzie to już październik. No więc, moi drodzy, Enzo Favata, Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia, do najbliższego Królewicza, a kompozycja, którą kończę, ma tytuł El Sur, czyli południe. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się na chill out.
1: Panie Dziękuję.

0: Cilizet.
1: In the dark, there's just